0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Dzisiaj moim gościem jest Teresa Godlewska, człowiek orkiestra. Jak przeczytałam w pani książce, mogłabym panią opisywać przez 40 minut zapowiadać, no ale chyba warto wspomnieć, że mieszkała pani 50 lat za granicą. Miała galerię w Dubaju, działkę na Kostaryce. Była pani tancerką, modelką, organizatorką
2: pokazów
1: mody. I przeżyła pani trochę lat.
2: No, sporo. Niedługo 95.
1: Dlaczego pani postanowiła wyjechać z kraju właśnie w 68? Tak.
2: No, nie tyle ja postanowiłam, ile postanowiła firma, w której pracowałam, bo ja pracowałam we wschodnio-niemieckich liniach lotniczych Interflug, a ponieważ mówię między innymi po francusku, troszeczkę już ten francuski zardzewiały.
1: Mówi pani w czterech językach?
2: Nie, no mówię w siedmiu, ale...
1: W siedmiu?
2: Tak, no ale perfekt, tylko w trzech. No perfekt oczywiście polski, niemiecki, angielski, a tak mogę się porozumieć, francuski, włoski, grecki, turecki, arabski oczywiście, no bo arabski przecież 30, właściwie 40 lat w arabskich krajach, w samych Emiratach 35, tylko chińskiego nie, tam starałam się nauczyć parę słów po hindusku, ale to jest bardzo trudny język. Także, ale mnie się bardzo podoba w ogóle wasz ten między nami pokoleniami. To jest bardzo, bardzo taki i intrygujący i ciekawy tytuł w ogóle programu, czy do programu powiedziałabym, prawda?
1: No tak, bo to są spotkania międzypokoleniowe.
2: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo udane.
1: Bardzo dziękuję. No, wracając do wyjazdu z kraju.
2: No
1: wyjechała
2: właśnie.
1: Pani...
2: Tak, na negocjacje, ponieważ miałam służbowy paszport, więc nie było w 68 roku kłopotu, żeby dostać. Było tylko bardzo śmiesznie, bo jak poszłam na kruczą po paszport, w ogóle z całym plikiem dokumentów, no bo nie wiem, czy państwo wiecie, że za tamtych czasów to paszporty były w szufladach, ale nie w naszych, tylko w MSW.
1: Aha.
2: W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
1: Okay.
2: Także nie tak, że coś się wyciągało z szuflady. Nie, nie. No, więc z całym tym plikiem tych wszystkich dokumentów i powiedziałam do tego urzędnika, że poproszę paszport, tutaj są moje dokumenty, bo jadę do Bejrutu. On tak spojrzał na mnie, do Bejrutu, mówi, a gdzie to jest? Ja mówię, w Libanie. A, w Londynie, okej.
1: No właśnie, do Bejrutu to... No,
2: tak, więc to, była taka moja pierwsza podróż i muszę pani powiedzieć, że z tego takiego szarego
1: kraju, jak
2: Warszawa.
1: Miasta.
2: Do tego Bejrutu, słonecznego, pięknego. No, zrobiło to wrażenie. Naprawdę zrobiło to wrażenie. No, a ponieważ w międzyczasie mama mi napisała, że ktoś podpalił nasz domek, na szczęście tylko dach się spalił, więc ja wiedziałam, że jeżeli wrócę, to nigdy nie zarobię, żeby to odbudować. A nadarzyła mi się okazja, żeby pojechać do Jordanii, bo potrzebowali kogoś z angielskim, do pracy w American Institute of Culture. Czyli to jest Amerykański Instytut Kultury. No i tam przez dłuższy czas, półtora roku tam pracowałam. Później poleciałam na Cypr, później poleciałam do Sudanu, później poleciałam do Etiopii i wróciłam.
1: No
2: w 71.
1: Tutaj czytam w książce, że wyrusza pani w świat w 68.
2: Tak.
1: Roku, odwiedza 66 państw.
2: A teraz już 68, bo w międzyczasie już byłam w Stanach i w Ukrainie.
1: O.
2: Czyli już 68.
1: Czyli już tutaj,
2: do setki, tak muszę zmienić.
1: W książce nie jest aktualne, bo jest 66.
2: Tak,
1: powodów
2: bo książka była pisana, w 2012 roku po angielsku w Dubaju, a wydana została dopiero w 2024. No bo właśnie ten pan, do którego pojechałam na negocjacje, doszedł do wniosku, że mogłaby być jego czwartą żoną. No ale ja jakoś nie...
1: Nie zgodziła się pani?
2: Nie, nie, dlatego że ja kocham Polaków. Ja uważam, że Polacy, panowie Polacy, to są jednak najcudowniejsi mężczyźni.
3: Do rozmowy z panią Teresą wracamy po muzycznej przerwie.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Moim gościem jest pani Teresa Godlewska, autorka książki 66 powodów do szczęścia. W Sudanie pracuje pani na plantacji bawełny.
2: Tak, tak.
1: W Etiopii na plantacji kawy.
2: Tak.
1: Jak to się wydarzyło? Ile
2: no,
1: to trwało?
2: Bo akurat coś takiego się trafiło. No, na przykład w Wiedniu przez 3 dni pracowałam jako sprzątaczka, a jak przeklełam po niemiecku, akurat na szczęście przechodził szef tego całego kempingu i mówi, to pani mówi po niemiecku. Ja mówię, no mówię po niemiecku. A to dlaczego pani nie powiedziała? Ja mówię, a pytał mnie pan? No. A mówi, oj, to po co pani sprząta? Ja mówię, no a co mam robić? Nie, no przecież my potrzebujemy kogoś, kto mówi po polsku i po niemiecku, jeszcze do tego po angielsku, to w ogóle.
1: No tak, te języki pani dużo dały.
2: Absolutnie. I ja teraz, jak jeżdżę po tych różnych szkołach z tym programem takim bardzo dobrym, to namawiam młodzież. Uczcie się języków. Uczcie się języków, bo to jest okno na świat. Dlatego, że nawet jak ma się wyższe wykształcenie, a nie zna się języków, to zamiast być inżynierem, to jest się albo sprzątaczem, albo kelnerem. Także języki. Właśnie wystarczy nawet, jak się nauczycie tego angielskiego, bo w tej chwili angielski jest na całym świecie, prawda?
1: No tak, to jest podstawa.
2: Tak, także naprawdę warto przysiąść i się jednak tego angielskiego porządnie nauczyć.
1: Jeszcze chciałam się zapytać, a propos nie języków, ale o epizod opieki nad 20 pudlami siostrzeńca cesarza.
2: Haile Selassie.
1: Tak.
2: No bo to była...
1: To brzmi naprawdę sensacyjnie.
2: Tak, no ale to tylko 3 dni, dlatego że właśnie ten siostrzeniec Peter miał przyjaciółkę Niemkę, która wyjechała tam coś załatwić w Niemczech. On się strasznie nudził. I ja akurat wtedy na weekend przyjeżdżałam do Addis, dlatego że ta plantacja kawy była poza stolicą, poza Addis Abebą. No i on zgarnął cały ten nocny lokal, ze wszystkimi, kto tam był, i orkiestra, i całą kuchnię, i wszystkich gości, do siebie, do pałacu. Mm-hmm. No i tam były pudle. A ponieważ ja bardzo lubię zwierzęta...
1: 20 pudli?
2: No, a jeden, tylko ten, to Lulu, tylko Lulu chyba już nie było. Lulu to był ulubieniec Haile Selassie i czasami jak chciał zrobić siusiu i na przykład siusiał na nogawki takiej gwardii, to on się nie mógł ruszyć, musiał stać. To nawet takie historie krążą.
1: Jak wyglądały te Emiraty Arabskie? Bo teraz to jest bardzo... Dubaj na przykład jest bardzo turystycznym miejscem. Bardzo dużo też Polaków i w ogóle ludzi z całego świata tam podróżuje w celach turystycznych.
2: Tak,
1: ale
2: no
1: jak wyglądały Emiraty więc 40 lat temu?
2: Więc to jest właśnie to, co mnie bardzo dziwi. Dlatego, że turyści wykupują all inclusive, jadą do hotelu i w ogóle nie wiedzą, jak te Emiraty 50 lat, bo teraz 50-lecie akurat zjednoczenia tej federacji, bo przedtem było 7 Emiratów, każdy miał swojego, że tak powiem, władcę. Tak. No, a 50 lat temu założyli tą federację, gdzie to jest wszystko pod jednym prezydentem i jest tak jak u nas, i tak województwa na przykład, prawda? I wszyscy myślą, że to już wszystko tak było. A jak ja przyjechałam pierwszy raz w 1977 roku już, bo pracowałam wtedy w Iraku i na weekend sobie poleciałam do Abu Dhabi, to nie było ani chodników.
1: No właśnie.
2: Jezdnia była dwupasmowa, wielbłądy biegały po ulicach. Najwyższym budynkiem był ten dubajski Trade Center, który miał 28 pięter. No nie było nic, nie było klimatyzacji.
1: Było pewnie cholernie
2: tylko były, gorąco. Tak, tylko były takie charakterystyczne wieże z otwartymi takimi, tak jakby przestrzenne. I tam kursuje powietrze po prostu i to była ta klimatyzacja.
1: Przeciąg.
2: Tak, także nikt sobie tego nie chce, nie wiem dlaczego. Ja pytam znajomy, no co, byliście na... A nie... Ja mówię, no to dlaczego nie? To byście zobaczyli, jak to wyglądało. Tam były lepianki. normalne lepianki, albo też było bardzo dużo takich chat z liści palmowych. Mm-hmm. Po prostu plecione liście palmowe.
1: Jak na prowincjach gdzieś arabskich krajach. To była kiedyś po prostu prowincja, zanim zaczęła być wielka.
2: Także ja się właśnie dziwię, że bardzo dużo ludzi, w ogóle ich to nie interesuje.
3: Do rozmowy z panią Teresą wracamy tuż po muzycznej przerwie.
0: Kili

0: między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wracamy do rozmowy z panią Teresą Godlewską.
2: Przeżyła pani też wojnę,
3: tak,
2: i okupację.
3: Tak, no tak, ja miałam 8 lat, jak wybuchła wojna. Także ja doskonale pamiętam.
2: Jakie ma pani wspomnienia?
3: No więc samej wojny to może właśnie dlatego, że mi się udało mamie załatwić pracę w tej kuchni, także nie głodowałyśmy. I takim przeżyciem no to było te trzy dni zakopania pod gruzami, jak bomba spadła do tego domu, w którym był schron. I całe szczęście, że to był schron ogólny i tam byli też Niemcy. Bo gdyby byli tylko Polacy, to by nas nie odkopywali.
2: Tak.
3: Nie odkopywaliby nas.
2: Ale jak to wyglądało?
3: Dlatego, że jak tylko zabrzmiała syrena, to obowiązkiem było zejść do schronu. Mhm. A ponieważ te koszary, gdzie myśmy z mamą mieszkały, to były same parterowe, takie zbudowane takie po prostu, takie budynki drewniane, prawda, jak to jest w takich koszarach normalnie. A tam obok był właśnie taki wysoki, chyba największy w Gdyni, budynek. Nie wiem, ile on na tamte czasy to był bardzo wysoki, chyba miał z 8 czy 9 pięter. I tam był schron. I myśmy tam obowiązkowo byli do tego schronu zapędzani. No i ponieważ w Gdyni były zacumowane łodzie podwodne i alianci codziennie je bombardowali. Także myśmy mieli praktycznie bombardowania 5 lat.
2: Tak.
3: To było właśnie takie straszne przeżycie wojenne. No i później dramat wkroczenia Rosjan. Ja mam do dzisiaj traumę wkroczenia Rosjan. I kiedyś jak miałam wywiad, nie mogę powiedzieć gdzie, bo to będzie lokowanie produktu.
2: Dokładnie, nie mówimy.
3: Tak. To mnie ta pani dziennikarka zapytała, jakie jest moje zdanie na temat wojny w Ukrainie. I powiedziałam, ja to wszystko przerabiałam. Bo to wszystko, co się dzieje teraz, to ja w 45 przeżyłam na własnej skórze. Dlatego też przypuszczam, że jak mnie ktoś pyta, jak ja mogłam przeżyć te 3 miesiące w schronisku, to ja mówię, słuchajcie, jak ja przeżyłam te 3 dni pod gruzami i wkroczenie Rosjan, to te 3 miesiące w schronisku to w ogóle w porównaniu to
2: wakacje.
3: No i całe właśnie to gwałty, to wszystko, to było straszne. To było naprawdę, to są traumatyczne przeżycia. Jak całe szczęście, że moja mądra mama, ponieważ już wiedziała, znała już Rosjan z pierwszej wojny,
2: tak,
3: więc mnie ogoliła na kolano, zabandażowała mnie, no bo ja już miałam ile? 13?
2: Tak.
3: 13, 14 lat.
2: Tak.
3: Także ja już miałam oczy, prawda?
2: Tak, tak.
3: No. I ja jako chłopak biegałam, a gdyby nie to, no to prawdopodobnie też bym się tam dostała.
2: Tak skończyła.
3: I najgorsze to, że to wszystko się działo na moich oczach, bo oni się nie krępowali, oni wyciągali te dziewczyny, prawda? Straszne. To zostawia taką traumę. Ja w ogóle, przecież to jest tyle lat, a ja ciągle jak
2: to
3: o
2: pamięta,
3: tym,
2: jakby to było
3: tak,
2: wczoraj.
3: Tak, tak. Mi się zdaje, że ja się tego nie pozbędę.
1: Do rozmowy z panią Teresą wracamy tuż po muzycznej przerwie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wracamy do rozmowy z panią Teresą Godlewską.
2: Jak pani po tych wszystkich przeżyciach i traumach wojennych potrafiła żyć dalej i cieszyć się tym życiem, zwiedzać świat, mieć otwartość na ludzi, zaufanie, odwagę?
3: No na pewno właśnie dlatego, że jeżeli ma się jakąś siłę charakteru, to wszelkiego rodzaju dramaty nas jeszcze bardziej umacniają. Mhm. I ja myślę, że ja chyba naprawdę jestem silna, dlatego że jak ja wróciłam w 2014 i nie miałam się gdzie podziać, no bo nie miałam pieniążków, bo byłam po tym nierozsądnym takim finansowym posunięciu. I jak mi się skończyły te, wszyscy się śmiali, co ty po 50 latach za granicą przyjeżdżasz z 3000 dolarów? Ja mówię, chociaż dobrze, że z 3, mogłem w ogóle bez grosza przyjechać.
2: No.
3: I jak ja szukałam w tym internecie tego, gdzie się można tanio ulokować i znalazłam to schronisko za 350 zł miesięcznie.
2: Mhm. Schronisko no dla
3: osób bezdomnych.
2: Dla osób bezdomnych.
3: Tak, tak. Mhm. No i wtedy, ponieważ bezdomna, więc dostawałam 500 zł zasiłku dla bezdomnych. Mhm. Z tego 350 szło na ten, a reszta 150 na szaleństwa. Tak? Przecież ja pamiętam po wojnie, kiedy naprawdę nie było nic i przychodziły paczki z UNRY, to jest, ja nie wiem, czy ta UNRWA jeszcze istnieje, to była taka, tak jak UNICEF, tylko UNICEF jest dla dzieci, a to była UNRWA w ogóle dla poszkodowanych państw. I przychodziły paczki z tej UNRWY z ubraniami i to było rozdawane przez Caritas.
2: Mhm.
3: Jak się do tych paczek, jak się znajdowało jakieś ciuchy, no Boże, jaka to była radocha, prawda?
2: No tak, no. No, wcześniej się doceniało, no.
3: A
2: bo
3: dziś
2: nie było tyle.
3: Nie, no w ogóle nic nie było. Moja mama miała krawcową, która ze spadochronów sukienki i płaszcze szyła.
2: Mhm. No tak, to eko. Wtedy tak, w tych czasach tak, to było tak, bardzo wszystko tak, zero waste.
3: Tak,
2: i teraz
3: tak.
2: My wracamy, próbujemy przywrócić
3: no,
2: ten trend, ale z różnym skutkiem.
3: Wątpię, bo to... Przecież w tej chwili, jak dzieci się zastanawiają, czy sobie kupić komórkę za 7 tysięcy, czy za 20...
2: Mm-hmm. No
3: czy
2: tak.
3: Adidasy, czy nie wiem, które są teraz najdroższe, chyba Louis Vuitton buty, chyba są te sneakersy Louis Vuitton są chyba najdroższe.
2: Nie mam pojęcia, ale pewnie tak.
3: No.
2: No i jakby pani miała powiedzieć takiemu młodemu człowiekowi, że właśnie nie tutaj jest ta droga do szczęścia, nie w tych butach Louis Vuitton.
3: No staram się.
2: To właśnie w czym?
3: Więc staram się właśnie, jak jeżdżę teraz po tych szkołach, staram się właśnie takim dzieciom powiedzieć, że nie to jest ważne, że ty masz buty za 7 tysięcy, a twoja koleżanka ma buty za 100 zł, ale ona jest szczęśliwa, dlatego że widzi to piękno na świecie. A ty widzisz piękno w rzeczach materialnych.
2: Mm-hmm.
3: A to ci nic nie daje.
2: I tu jest pies pogrzebany.
3: Tak.
2: Żeby dookoła
3: tak.
2: doceniać
3: tak.
2: kwiata ładnego,
3: tak.
2: który na naszej drodze...
3: Czy pogodę, czy słoneczko, czy...
2: Czego panią podróże nauczyły właśnie?
3: No właśnie...
2: Zaradności.
3: Umiejętności porozumiewania się z każdym człowiekiem. Dlatego, że wszyscy, tak, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Czy ktoś ma żółty, czy czarny, czy brązowy, czy nie wiem jaki kolor skóry, to wszyscy jesteśmy ludźmi.
2: Prawda? No tak. I z każdym da się dogadać.
3: Tak,
2: Tak.
3: Żółtym, i to jest właśnie to, co mnie tak boli, że mimo, że jesteśmy w XXI wieku, że ciągle jest rasizm.
2: Że ciągle
3: jest rasizm, prawda? I to jest nie wiem, ile jeszcze potrzeba pokoleń, żeby zrozumieć, że naprawdę człowiek to jest człowiek i koniec.
2: No dobrze, pani Tereso, dziękuję pani bardzo.
3: To ja dziękuję za zaproszenie, naprawdę.
2: Za te historie inspirujące. I też polecam każdemu tę książkę, bo tutaj jest bardziej szczegółowo opisane te kolorowe życie pani.
3: No bo życie jest kolorowe.
2: Ja życzę każdemu takiego życia.
3: Jakie? Ale sami sobie
2: jesteśmy kowalami.
3: Oczywiście, że tak. Wszystko zależy od nas, jak sobie to życie ułożymy.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Dalszej części rozmowy możecie posłuchać na streamingach i na stronie chillz.pl.
0: Chillz. Nastaw się na chillout. To była powtórka programu.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Wracamy do rozmowy z Janną Płóciennik, Teatr Sztuka Ciała, po spektaklach, na które zapraszał nas latem w plener, szykuje nowe przedstawienia, które będziemy mogli oglądać jesienią i zimą, i o nich między innymi dzisiaj rozmawiamy.
2: Najmocniej jednak nas ci nasi widzowie inspirują właśnie, że bardzo często jest tak, że po spektaklach, jak zostajemy i rozmawiamy, zadajemy pytania, to tak na przykład właśnie powstał nadchodzący to właśnie tej jesieni spektakl Krwiożercze Marchewki, no bo któregoś dnia po którymś spektaklu jeden z chłopców powiedział, że no bardzo lubi się bać. I wtedy połowa publiczności wtórowała mu, klaskała i mówili, że tak, tak, zróbcie coś strasznego.
3: My też.
2: I tak oto właśnie poszliśmy w tę stronę.
1: Mhm, czyli przed nami premiera?
2: Premiera była już jakiś czas temu, natomiast wracamy z tym tytułem, bo jest on rzeczywiście taki najmocniej jesienno-halloweenowy, więc ta nasza krwiożercza marchewka w drugim sezonie zyskała jeszcze nowe oblicze, bo pojawił się rekwizyt piły łańcuchowej oraz flaki i krew. Bo po pierwszym sezonie dzieciaki nam mówiły, że tak mało strasznie jest, no więc teraz troszeczkę podkręciliśmy.
1: Teraz powinni być zadowoleni ci mali widzowie o stalowych nerwach, no to podziwiam odporność młodej widowni, zupełnie inną chyba niż ich rodziców być może. No właśnie, to przeszłyśmy tak ładnie do tego sezonu, który będzie miał nieco inne kolory niż zieleń. I co się będzie działo? Czy coś nowego szykujecie? I jak długo jeszcze będziemy mogli was spotykać w plenerze? Czy jeszcze coś jest w planie?
2: Tak, właściwie już w ten weekend można nas spotkać. Będziemy na rocznicy biblioteki we Włochach, także w Parku Kombatantów. No i też wciąż jeszcze będzie spacer teatralny właśnie na Ursynowie. I tych kilka weekendów jeszcze teraz, tych wrześniowych, będziemy się pojawiać w plenerze. Natomiast no jest już to ten czas wchodzenia do środka i wchodzenia na sceny. Więc wracamy do naszych scenicznych tytułów, które wymagają blackoutów światła i tego rodzaju środków. Nie ukrywam, bardzo to lubimy, bo ma to zupełnie inny wydźwięk i też widownia ma szansę zobaczyć całą taką właśnie infrastrukturę typowo teatralną i środki, które z tym są związane. Coś się pojawia, coś znika, zaczyna to nabierać takiej magii właśnie teatru. Więc zaczynamy tytułem Jo. No a już niedługo później takie tytuły jak Niewidoczek, właśnie Krwiożercze Marchewki, Nieudani, a na święta dwa spektakle świąteczne, także będzie w czym wybierać.
1: A dwa spektakle świąteczne też przypominacie, czy to będzie coś nowego?
2: Jeden ze spektakli już jest spektaklem, który gramy długo. Na straganie choinkowym sprzedawane są różne rośliny właśnie, więc rośliny przekładają się na taką wersję zimową właśnie i można sobie wybrać swoją choinkę, swoją jodełkę. I to jest spektakl, który gramy już długo, natomiast w zeszłym roku była premiera spektaklu Po co komu święta? I to jest spektakl, który jakoś porusza, właściwie mam poczucie, taki współczesny sposób bycia w tym okresie świątecznym, bo no, jakoś mocno obserwujemy to, że jednak jesteśmy wtedy w takich emocjach związanych z tym, czy zdążymy coś kupić. Kwestie organizacyjne jakoś mocno przejmują naszą uwagę. I o tym tak jakoś rozmawiałyśmy, rozważając, jak zrobić właśnie spektakl wokołoświąteczny. Więc wymyśliliśmy postać elfa, który czuje się zupełnie niepotrzebny, bo dzieci już nie piszą listów. A Mikołaj wziął zrobił urlop i planuje lecieć na Bali, odpocząć i pić sobie sok z mango, a renifery zastępować delfinami.
1: Czemu nie? Taka to wizja. Może przypomnijmy jeszcze, gdzie będziemy mogli oglądać wasze spektakle.
2: W ramach projektu Latający Teatr Sztuka Ciała, który jest dotowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, pojawiamy się w różnych instytucjach. Naszym takim głównym miejscem jest Prom Kultury Saska Kępa. Tam można nas oglądać co miesiąc. Ale oprócz tego wchodzimy do dzielnicy Włochy i tamtejszej okęckiej sali widowiskowej. Pojawiamy się też w tym roku po raz pierwszy na ulicy Kajakowej, to jest Ursynowski Dom Kultury. Będziemy też na Zaciszu w Domu Kultury na Targówku, więc pojawia się troszeczkę tych miejsc nowych. W Wawrze też będziemy i w Międzylesiu i w Falenicy. Pojawimy się też po raz pierwszy w ramach tego projektu na Białołęce w Ośrodku Kultury na Van Gogha. Także trochę nowych miejsc.
1: Trochę nowych miejsc, jest świetnie, które się będą wypełniać waszą fantazją, wyobraźnią, kolorami. Ale mam nadzieję, że gdzieś tam po drodze się ze sztuką ciała złapiemy i zobaczymy fantastycznych aktorów na scenie, m.in. Joannę Płóciennik właśnie, która była dzisiaj z nami. Bardzo ci pięknie dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie i zapraszam was wszystkich.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
3: I'm all about the small things, like baby, how was your day? Some days I like to call in, I hope that's okay. 'Cause every time I reach out, you push me away. Oh, you're messing with my head, boy. We're too old for

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Po reklamie.

0: pijama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
17: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
18: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
3: W Warszawie 10 stopni, 7 w Krakowie, 6 w Katowicach, 8 we Wrocławiu, 9 w Łodzi, w Poznaniu, 12 w Szczecinie i w Koszalinie, 8 w Gdańsku, 7 w Warmii i Olsztyn, 5 w Białymstoku, 7 w Lublinie i 5 także w tej chwili pokazują termometry w Suwałkach. Słońce wszędzie nad głowami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chill Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
3: Dzień dobry, minęła 7. Wszystko się zgadza. Zapraszam do 10. Dzisiaj 30 dzień września. Mam nadzieję, że kończycie ten miesiąc w dobrym stylu. Wrzesień nigdy nie jest prosty z wielu powodów. Magda Kasperowicz, zapraszam.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 9 minut po godzinie 8. 30 dzień września, środa, imieniny Grzegorza, Zofii i Hieronima. Wszystkim Grzegorzom, wszystkim Zośkom i Hieronimom, wszystkim też wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień chłopaka. Chciałam tylko powiedzieć, że w moim ulubionym przekrojowym kalendarzu remarka słowa na dzisiaj. Bez miłości człowiek jest jak nieboszczyk na wakacjach. No i coś w tym jest. Pamiętam, że pisałam kiedyś pracę o męskości i wydaje mi się, że to Hemingway stworzył macho, twardego mężczyznę a propos dnia chłopaka, zawsze górującego nad kobietą. Bycie mężczyzną to ustawiczna bitwa trwająca całe życie, twierdził dla odmiany amerykański pisarz Norman Mailer. Feministki wyśmiewają model supermenów, a naukowcy upierają się, że prawdziwe twórcze jednostki mają w sobie tyle pierwiastka żeńskiego, co męskiego. Mężczyzna, jaki jest, każdy widzi. Przez wieki uważano, że męskość jest czymś oczywistym i jednoznacznie przeciwnym kobiecości. Całe szczęście w ostatnich 30 latach zakwestionowano jednak tysiącletnie tradycje patriarchatu, gdy to mężczyzna określał siebie jako człowieka uprzywilejowanego i dominującego nad kobietą siłą, inteligencją, odwagą, odpowiedzialnością i racjonalizmem. I to Amerykanie, bo jakżeby inaczej, jako pierwsi dostrzegli konieczność ponownego rozważenia problemu męskości. Aż 300 ośrodków, wyobraźcie sobie, badawczych w Europie Zachodniej i Ameryce prowadzi tak zwane studia nad męskością. Docieka, czym naprawdę jest męskość i co to znaczy być mężczyzną. Jedno jest pewne, dawny wizerunek mężczyzny odchodzi w przeszłość, a jego miejsce zajmuje nowy, całkowicie odmienny samiec, już nie tak bezdyskusyjnie wspaniały, jak sam o sobie myślał. Najtwardszy z twardych, pozbawiony uczuć, gotowy raczej umrzeć niż ożenić się i niańczyć dzieci, to super macho. I ten model światu narzuciła także Ameryka i jej rozliczni bohaterzy filmowi czy literatcy. Wszystkie postaci, niemalże wszystkie postaci u Hemingwaya, filmowi kowboje typu John Wayne, Rambo, mięśniaki, terminatory albo terminatorzy, jak ktoś woli w taki sposób, to odmienić, czyli mężczyzna, maszyna, Schwarzeneggera. Niestety są oni do dziś wzorcem dla milionów mężczyzn. Mężczyzna kowboj, samotny jeździec, nierozstający się z koltem, alkoholem i koniem. Ma jednak uczucia i dobre słabości. Lubi przyjaciół, kocha kobiety, jest wrażliwy na krzywdę bezbronnych. Rambo i Terminator pozbyli się wszelkich uczuć, natomiast w swej zbroi z mięśni Rambo nie zawraca sobie głowy ani koniem, ani przyjacielem, ani kobietami. Jedynym jego towarzyszem jest olbrzymi, ostry sztylet, wzmacniający jego męskość. Męski ideał ciągle jeszcze żywotny w wielu kręgach zarówno panów, jak i pań. Stworzyło w 1976 roku dwoje amerykańskich uczonych, publikując cztery imperatywy męskości sprowadzone do popularnych sloganów. I o tych czterech imperatywach męskości już za chwilę, bo dzisiaj zatrzymamy się przez chwilę i zastanowimy się nad pytaniem, gdzie ci mężczyźni, i zrobimy to wspólnie przy okazji coś tam grając, albo więcej niż coś tam, to zapraszam.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 20 minut po 7 słuchacie Chili Z. Wracamy do męskich ideałów, bo dzisiaj jest Dzień Chłopaka. W 1976 roku dwoje amerykańskich uczonych, publikując cztery imperatywy męskości sprowadzone do popularnych sloganów, wprowadzili w ten nasz świat te imperatywy z lekką nonszalancją. Po pierwsze, nie wolno być zniewieściałym. Po drugie, prawdziwy samiec to gruba ryba. Osiąga sukcesy i zdobywa podziw otoczenia. Po trzecie, jest mocny jak dąb i zawsze stara się być niezależnym i niewrażliwym. Jego ulubione powiedzonko, idź do diabła, pozwala mu być silniejszym od innych, pewnym siebie i agresywnym. Dla większości zwykłych przedstawicieli płci męskiej, zwykły tu jest cudzysłów, taki model supersamca jest nierealny, niewiarygodny i stresujący, a dla bardzo wielu kobiet po prostu śmieszny. Chciałabym przypomnieć, że w latach 50. w Stanach Zjednoczonych upowszechnił się w Stanach model mężczyzny, który wstawał wcześnie do pracy, utrzymywał żonę i dzieci, co najmniej trójkę, i był zwolennikiem dyscypliny, tak jak w pracy, to w domu. Personifikacją uporu i wytrwałości cechujących ten typ był zdecydowanie Ronald Reagan. Taki mężczyzna nie miał zbyt wysokiego mniemania o kobietach, ale doceniał ich walory cielesne. Na pozór silny, w rzeczywistości ukrywał poczucie osamotnienia i bierności. Oczekiwano, że będzie lubił piłkę nożną i w ogóle, że będzie lubił sport. Będzie troszkę agresywny, nieco patriotyczny, ale nie zapłacze. Nieczuły i czasami wręcz brutalny. Na ogół nie znał współczucia. Odwiedzimy sobie jeszcze dzisiaj lata 60. i 70. Powiemy też o miękkości, która pojawiła się w krajach skandynawskich, by rozróżnić te dwa podstawowe typy mężczyzn, twardego i miękkiego. A teraz zaśpiewa chłopak, który opowie Państwu nad ranem o sercu, które ma swoją pojemność. Czasem ktoś chciałby, żeby było pojemniejsze, ale niestety tutaj pojawia się wrażliwość, czyli wchodzimy już w lata 70. ideału męskiego, czyli do bycia miłym i wartościowym człowiekiem, który zna swoje słabości, bo ten chłopak, który zaraz zaśpiewa, on by chciał bardzo kochać, ale wylał wszystkie łzy na miłość, która przeminęła. I o ile w radiu można sobie potupać nogą, no to na koncertach, w Polsce też, ale na przykład ten koncert w Londynie, gdzie skakał po fortepianie, robi to wszystko wrażenie, tak się przyznać do swoich słabości i do tego, że się kochało, a już się nie może w związku z tym. Bardzo proszę.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: właściwie ta wersja nie obejmuje jeszcze dosyć spektakularnych wyznań, które pojawiają się później, czyli chciałbym cię ochronić, ale ręce połamane o jeden raz za dużo i o słowach, które zwyciężają, ale nie dają rady jednak, i o piosenkach, ale właściwie już zaśpiewanych, i jeszcze trochę o innych sercach różnych. W związku z tym bardzo w temacie dzisiejszym uważam i zostaniemy w tym temacie i przeniesiemy się za chwilę do lat 60. i 70. i trochę poszperamy w tych ideałach. Miejcie dobry poranek, jak jesteście w drodze do szkół, jesteście z bąbelkami, to warto sobie może porozmawiać o tym, czym jest męskość, kobiecość. Dzieci zawsze zaskakująco odbierają świat, a młodzież to już w ogóle.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chill Z.
3: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Już dziś od 10:00, tylko w Chill Z.
3: Zapraszam, Rafał Turowski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: 8:43 na zegarze i wracamy do pytania, gdzie ci mężczyźni, i przenosimy się z lat 50. w lata 60. Wtedy pojawia się nowy typ, rosnący sprzeciw wobec wojny w Wietnamie sprawił, że mężczyźni zaczęli kwestionować swoje wyobrażenia na temat męskości. Mężczyzna zyskiwał prawo bycia bardziej wrażliwym i subtelnym. Był miłym chłopcem, podobającym się zarówno swoim matkom, jak i młodym kobietom, z którymi współżył. Tak określał go inny amerykański specjalista od męskości Robert Bly. Autor, uwaga, znanej także w Polsce książki Żelazny Jan. Lata 70. w Skandynawii, między innymi, ale to może do Skandynawii zaraz. Lata 70. zrodziły mężczyznę miękkiego. To dziś wielu spośród nich należy do tej kategorii. To są mili, wartościowi ludzie. Nie chcą szkodzić przyrodzie, wszczynać wojen. Cała ich egzystencja i styl życia przepojone są łagodnością i umiarkowaniem. Jak twierdzi Bly, nie są jednak szczęśliwi, bo brak im energii, życzliwi wobec wszechświata, nie mają siły witalnej, żyjąc na ogół u boku silnych, energicznych kobiet, które, uwaga, bywają przytłoczone ciężarem dźwigania odpowiedzialności za szczęście mężczyzny na własnych barkach. Mężczyzna miękki albo, uwaga, cudzysłów, wieczny student jest uzależniony od kobiet jak dziecko od matki, całkowicie uległy i trochę przyjmuje rolę, i tu też cudzysłów, nieszczęśliwego psiaka. Pojęcie mężczyzny miękkiego powstało właśnie w krajach skandynawskich po to, by rozróżnić takie dwa typy, tego twardego i miękkiego. Tego pierwszego nazywali badacze mężczyzną węzłem. I jest taka powieść duńska, mężczyzna węzeł, mieszanina najgorszych tradycyjnych cech, obsesja konkurencji, wyczyny intelektualne, seksualne, upośledzenie uczuciowe. Ja się nie śmieję, bo to nie jest śmieszne, to jest właściwie straszne, jak się trafi takiego mężczyznę węzła w życiu. Pełen samozadowolenia i pewności siebie, niezdolny do związków z innymi. No i nawet mężczyźni mają o takim mężczyźnie złe zdanie. A ten miękki, i uwaga, tu też będzie cytat przez Japończyków w literaturze, nazywany mężczyzną ścierką, brzydki to jest wyraz. Albo mężczyzną psiakiem to ten, który z własnej woli zrezygnował z przywilejów przyznawanych mu tradycyjnie przez porządek patriarchalny i panuje nad sobą, porzuca ambicje, odsuwa agresywność. I jeśli to ma pomóc jego bliskim i zgadza się na równość płci razem z żoną, demokratycznie, wręcz co do milimetra, dzieli się zadaniami i obowiązkami. Lata 70. i 80. to pasywność, trochę brak osobowości, pojawiają się określenia Piotruś Pan i miły. Lata 90. charakterystyczny właśnie trzeci typ mężczyzny, który się zajmuje rodziną. No, muszę powiedzieć, że bardzo ciekawa jest ta dziedzina antropologii. Każdy mężczyzna nosi w sobie swoją Ewę, mówi porzekadło ludowe. Są też tacy, którzy nie noszą swojej Ewy, ale co do tego porzekadła, właśnie taki mężczyzna może zostać człowiekiem w pełnym znaczeniu tego słowa. Nie jest jednocześnie męski i żeński, ale w zależności od wymogu chwili na zmianę dostosowuje swoje zachowania do okoliczności. Warto sobie poczytać o historii męskości i na przykład z takiego socjologicznego punktu widzenia, na przykład o kryzysie męskości w Anglii. No i myślę, że to jest przygoda skonfrontować to, co mamy dzisiaj, z tym, jak długo musieliśmy wspólnie iść, może nie ramię w ramię, ale gdzieś obok siebie, żebyśmy dzisiaj na nowo definiowali to pojęcie męskości. Starczy już z tymi mężczyznami, nie ma co przesadzać w życiu i w radiu też. W związku z tym teraz też fajny chłopak zagra i myślę, że możemy spokojnie zbliżać się do nagrody literackiej Nike, bo dzisiaj też mężczyzna w roli głównej, czyli Szczepan Twardoch, i tu bez żadnych takich koleżeńskich wycieczek trochę będzie o jego nominacji.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Muzyka i głos AI.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Po reklamie.

0: 90. Pogoda.
1: 11 stopni w Warszawie, 9 w Krakowie, w Katowicach też 9, 10 we Wrocławiu, 11 w Poznaniu, 12 w Szczecinie i w Koszalinie, 9 w Trójmieście. Moja ukochana Warmia i Olsztyn, 9. Słońce za chmurami. Widziałam zdjęcia z wczoraj, że dużo mgły na Warmii. 8 w Białymstoku. Mówiłam o Warszawie. 11.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Rozkosznie Państwa zapraszam do godziny 10. 30 dzień września, środa, imieniny Grzegorza, Zofii i Hieronima. I środa to dzień chłopaka. Jak wiemy, to jest wiedza powszechna, że 30 września jest dzień chłopaka. Chłopakom małym, dużym, średnim. Wszystkiego najlepszego.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: słuchacie, czyli Z, 10 minut po godzinie 8. A już teraz zapowiedź tego, co nas czeka 4 października, czyli, proszę Państwa, 30 wielka gala finałowa, 7 nagroda literacka Nike. Wiemy, kto znalazł się w finale. Poznaliśmy kształt finałowej 7 wybranej przez kapitułę. W tym roku 3 powieści, zbiór opowiadań, książka poetycka, biografia i reportaż z tego grona. Zwycięzca bądź zwyciężczynie wybierze nie tylko jury, ale też czytelnicy i czytelniczki Gazety Wyborczej. Już za moment fragmenty, a teraz książka Szczepana Twardocha, która w momencie wydania już wzbudziła na polskim rynku nie lada zamieszanie. W pierwszej chwili wzrok przykuwa niecodzienna surowa okładka, a w następnej temat, którego polscy pisarze i pisarki raczej nie podejmują. Finalista Nike 2026 pisze bowiem w powieści Nul o obrazie wojny w jej najbardziej bezpośrednim wydaniu. Tytułowy Nul to zerowa linia frontu, miejsce, gdzie przestają mieć znaczenie jakiekolwiek walki polityczne, dyplomacja i media. Szczepan Twardoch opisuje tu realia wojny w Ukrainie, choć recenzenci zauważają, że przesłanie zawarte w książce okazuje się ostatecznie dość uniwersalne, bo to opowieść o tym, jak wojna nas odczłowiecza i jak bardzo może być brutalna. Za chwilę wrócimy albo znajdziemy się w miejscu, w którym będziecie mogli to poczuć za pomocą słowa, ale też chciałabym powiedzieć, że wojna była tematem powracającym w prawie każdej książce Twardocha. W 2022 roku staje się ona dla pisarza nie tylko fabułą opowieści, ale także faktem. Jest jej obserwatorem i wolontariuszem, który pomaga ukraińskiej armii. Widzi ją na własne oczy i mimo, że należy już do średniego pokolenia pisarzy, kiedy zazwyczaj ma się ugruntowany światopogląd i raczej nie zdarzają się doświadczenia formacyjne, coś się w nim zmienia. Ta powieść jest efektem żywego zaangażowania. Jeżeli mówimy o pisarstwie zaangażowanym, no to każdy, kto przyglądał się bliżej działalności Twardocha, wie, że jego pozorny brak zainteresowania kolejnymi ważnymi sprawami, które pojawiają się w dyskusji publicznej, jest tylko pozą, formą zachowania autonomii w świecie, który wymaga zaangażowania, emocjonalnego wzmożenia i zabrania głosu na każdy temat. Pisarz był zaangażowany i w czarne protesty, i w rzeczywistości, mimo regularnego podkreślania swojej niechęci do zaangażowania właśnie w manifestacje, uczestniczy. Strajk kobiet, 2020 rok. Zabiera też głos w sprawie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Ale wojna w Ukrainie sprawiła jednak, że zupełnie zrzucił maskę obojętności i zaangażował się w pełni, zgadzając się na cały, często męczący bagaż zachowań, który niesie ze sobą działalność związana z zakładaniem zbiórek publicznych, rozliczaniem ich. I myślę, że ta książka jest z wielu powodów książką tak bardzo nam potrzebną i tak ważną. To jest książka, która ma znaczenie polityczne, niezależnie od tego, co przyznaje autor. I niezależnie od tego, czy wolimy wieczny Grunwald, czy morfinę, ta książka jest jest częścią naszej historii i tego świata, w którym żyjemy i funkcjonujemy i też często się boimy.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Nul, Szczepan Twardoch. Nadziei nie ma. Jest błoto, drony i betonowy strop piwnicy, jeśli masz dość szczęścia, i bunkier, który nazywasz blindażem, a zwykle jest marną jamą w ziemi. O co więc walczysz? Czy wierzysz jeszcze w sens tej walki? Na pierwszej linii frontu, na nulu, w odciętym rzeką kawałku świata, którego nie można oddać, choć się go nie ocali, koń i jego towarzysze wypatrują światła, wiedząc, że to, które nadejdzie, będzie raczej rozpalającą niebo eksplozją. Na nulu braterstwo i odwaga nabierają nowego znaczenia. Racjonalność ustępuje intuicji, przesądom i wierze. Są ochotnicy i są mobiki, którzy nie chcą walczyć. Jest miłość krótka jak życie na froncie i bywa też internet ze Starlinka. Koń to rozumie, chociaż żołnierzem jest od niedawna. Wszystko, w co dotąd wierzył i co kochał, umarło. Zostawił więc za sobą zgliszcza dawnego życia w Polsce i wyjechał walczyć i szukać odkupienia. A może śmierci. Obumarły w środku poznaje Zuję. Pierwszą, która nosi to imię. Zuja wyzwala w nim to, co uważał za dawno martwe. Przeszłość, o której koń nie mówi i nie chce myśleć, ciągle powraca. Jest też pies, którego nie uzdrowił mag z Tadżykistanu. To jest fragment książki Nul Szczepana Twardocha, która to znalazła się w finałowej siódemce Nagrody Literackiej Nike. A laureata bądź laureatkę poznamy już w najbliższą niedzielę, 4 października. To jest bardzo ważna książka.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Gojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy. Już dziś po 22:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
16: Phonix Ból Uszu Max.
17: Słucham?
16: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
17: Phonix Ból Uszu Max?
16: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
20: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
21: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
0: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
21: Twoja definicja dobrego snu.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.

życia. Pomysłu na to mi zabrakło. Kochałam pana siedząc w kącie. Milczało o nas całe nakło i Paryż milczał i Bóg Ojciec. Mój mąż przez pana się nie strzelał, nie wstrzymał biegu wóz i zwykła była ta niedziela, gdy zniknął pan wśród lip czy brzóz. Kochałam pana może nie tak, jak chłopcy lubią być kochani, i może był w tym jakiś nietakt, że świat się wtedy nie zawalił. Agnieszka Osiecka.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
2: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
1: Pomogą mi z tym wszystkim?
2: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
1: Brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
2: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
1: Idealnie, rezerwuję.
2: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodne. No jesień.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W środę 30 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 2 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: 15 stopni teraz w Warszawie i słońce, 12 w Krakowie, 13 w Katowicach i we Wrocławiu, a także w Poznaniu i w Szczecinie. 12 stopni w Trójmieście i w Łodzi, w Rzeszowie też 12, w Białymstoku i Suwałki 12. Piękne słońce nad całą Polską.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 9 na zegarze, 30 dzień września, środa, imieniny Grzegorza, Zofii i Hieronima. Słowo na dziś: bez miłości człowiek jest jak nieboszczyk na wakacjach. Słuszne, bardzo. Zapraszam do 10.

0: słuchacie, czyli za 9 minut po godzinie 9, już teraz do dostania książka Szczepana Twardocha, czyli finalisty Nagrody Literackiej Nike. Książka zatytułowana Nul. Książka, która jest niebywale ważna, bardzo potrzebna, bo tak jak już mówiłam, w prawie każdej książce Twardocha ten motyw powraca, ale w tej książce autor nie jest tylko obserwatorem, przede wszystkim współuczestnikiem pomagającym ukraińskiej armii. Widzi ją na własne oczy i mimo, że należy już do średniego pokolenia pisarzy, kiedy zazwyczaj właśnie ten światopogląd jest ukształtowany, wiemy, na co możemy sobie pozwolić, jakie są nasze granice, gdzie one przebiegają, no to jest taki moment doświadczenia formacyjnego, czyli takiej dużej zmiany. Takie zmiany przychodzą czasami niespodziewanie, zazwyczaj chyba niespodziewanie, ale w kontekście tej książki no to jest takie doświadczenie totalne. Przesłanie zawarte w tej książce okazuje się bardzo uniwersalne, bo to jest historia o odczłowieczeniu przez wojnę i o brutalności. I o tym, że możemy się zastanawiać na co dzień nad trywialnymi, przyziemnymi, błahymi rzeczami zupełnie. I są takie momenty, kiedy życie to wszystko bardzo weryfikuje. Kiedy wybuchła wojna, pewna bliska mi osoba napisała w środku nocy wiadomość, która brzmiała: nie wolno się nam bać. I o tym też jest ta książka.
1: Nastaw się na chill out.
0: Możecie ją teraz dostać. Magdalena.kasperowicz@chillz.pl

0: Słuchacie, czyli Z 22 minuty po godzinie 9. No muszę powiedzieć, że jestem dosyć wzruszona. Nawet dosyć bardzo. Bo siedzę sobie i okazało się, że nie zaglądałam do poczty długo, takiej klasycznej, korespondencyjnej. Cała masa pięknych książek dziecięcych także, to w przyszłym tygodniu zrobimy sobie przegląd od wydawnictwa Widnokrąg, bo dużo mądrych, ładnych książek o empatii, o emocjach, o tym, co jest w życiu ważne, ale znalazłam też list. Dostaję od was listy, to jest bardzo miłe, bardzo piękne. Dostaję od was dużo listów papierowych, dużo kartek pocztowych. Dziękuję za kartkę z Sopotu i bardzo dziękuję za kartkę z Porto. Bardzo dziękuję, bo to jest dla mnie dosyć wyjątkowe miejsce, które na zawsze zostanie w moim sercu i kojarzy mi się najlepiej na świecie. Czasami czekamy na jakieś wielkie wydarzenia albo na to, że kiedyś coś się ułoży, a życie dzieje się teraz, proszę Państwa, w tym poranku, przy wspólnym stole, w wiadomości dojechałaś od kogoś, kto o nas pamięta. Marek Aureliusz pisał w Rozmyślaniach, że każdy żyje tylko teraźniejszością, tą chwilą najkrótszą. Wszystko inne już minęło albo jeszcze nie nadeszło. Nieprzypadkowo Horacy zostawił nam dwa słowa, które przetrwały ponad 2000 lat. Wiecie, o które słowa chodzi. Oczywiście, że Ochwytaj dzień. Łatwo przyzwyczaić się do dobra i przestać je zauważać, do zdrowia, do tego, co mamy, do dobrego jedzenia. A Seneka przecież przypominał, że nie ten jest ubogi, kto mało ma, lecz ten, kto więcej pożąda. Wdzięczność nie oznacza więc rezygnacji, ale po prostu warto nie odkładać. To, jak spędzamy nasze dni, jest tym, jak spędzamy nasze życie. Warto przy tym pilnować swoich granic, chronić to, co cenne. Tak ten Seneka mi zapadł, bo pamiętam, że jak czytałam o krótkości życia i o tym, że ludzie pilnie strzegą swojego majątku, a czasem jedyną rzeczą, z którą warto być skąpym, szafują bez zastanowienia. W związku z tym polecam. Bardzo trudna to jest lekcja, ale można się jej nauczyć. Wdzięczność. I bardzo z wdzięcznością dziękuję za piękną pocztówkę z Porto. Prawie tam jestem. Siedzę sobie w małej knajpce z ładną ceratą i patrzę daleko. I nie wiem, co będzie, ale wiem, że przez tę krótką chwilę czasami człowiek może mieć wszystko.
1: GZ. Nastaw się na Chillout.

0: autopromocja.
1: Przenikanie w Chili Z. Słowo przenika się z muzyką, dzień powoli przechodzi w wieczór, a codzienność spotyka się z tym, co naprawdę ważne. Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Przenikanie. Już dziś od 13:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh. Fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Po reklamie.

Słuchacie Chili Z, 9:43 na zegarze. Tak sobie czasami sprawdzam różne miejsca, w których byłam wystawowo i jakoś tak mam dużą, tak, chyba można to nazwać dużą słabość jednak do tej Szwajcarii. Gdzieś ona jakoś mi utknęła jako takie zupełnie fenomenalne miejsce. Helen Frankenthaler, Malarstwo bez granic w Kunstmuseum. Ta wystawa rzeczywiście jednej z największych, najważniejszych postaci amerykańskiego abstrakcjonizmu właśnie się skończyła. No ale na przykład jak sobie patrzę, co w Kunstmuseum będzie niebawem, co w Kunstmuseum będzie niebawem,

0: abstrakcjonizm, który już za moment w grudniu, a jak już się tam wybierzecie i na przykład to będzie w okolicach listopada, to zawsze co roku jest wystawa dotycząca święta zmarłych, dziadów, zaduszek czy Halloween. Można sobie dowolną leksykalną wersję wybrać i w tamtym roku to było po prostu fenomenalne, bo William Blake nie tylko pisał, ale także rysował i taki ogromny duch w prześcieradle i kałuża krwi otwiera tę wystawę. I to jest wystawa czasowa, która się pojawia tylko w tych dniach w Kunstmuseum. No a potem to tylko lepiej. Od średniowiecza, od tańca śmierci, przez wszystkie epoki malarskie, po współczesność, popkulturę, ale także filmy. Zapomniałam, jak się nazywał ten film, gdzie szukają. A Pogromcy duchów. Rzeczywiście, po eksponaty z tego filmu. No zupełnie niesamowite to jest. A to wystarczy weekendzik, bo można sobie w piątek pojechać. Mówię o tej Bazylei, bo po prostu ona jest na gorąco, bo w sensie na gorąco, że ostatnia z miejscówek, które odwiedziłam, to akurat Bazylea, no ale można też w inne miejsca do Szwajcarii. Natomiast po prostu przeurocze jest to miasteczko. Już wam o tym opowiadałam, że można sobie przejść spacerkiem, usiąść, napić się winka i pójść dalej. No i tylko chłonąć, no. I patrzeć, jak rzeka płynie i w tej rzece zapatrywać się pół dnia, a potem znowu łazić, znowu oglądać, jeść dobre rzeczy. I całe miasto można sobie przejść w dzień i wrócić. I w tej z powrotem, w tej z powrotem. Więc inspirowane nią, czyli duży abstrakcjonizm niebawem. Można sobie to sprawdzić w internecie. No i te zaduszkowe, dziadowe rzeczy to też jest coś fenomenalnego.
1: Nastaw się na Chillout.

Jessie Ware w Chili Z, a ja idę już. Stąd za chwilę Rafał Turowski. Jessie Ware, świetna ona jest, bo ona ma taką w sobie naturalność i kobiecość i spontaniczność na koncertach. No ale poznałyśmy się, kiedy tutaj też miała sesję nagraniową w Chili Z. Pamiętam jej pierwszy koncert w Polsce i wtedy piła wódkę z kieliszków na scenie. To było niezłe. A poza tym chyba najbardziej lubię, kiedy kobiety wzajemnie sobie mówią miłe rzeczy. Bo to, że mężczyźni mówią kobietom albo kobiety mężczyznom, to jest jakby oczywiste. Trudniejsze jest, może nie trudniejsze, ale jakieś takie prawdziwe, potrzebne i piękne jest, kiedy dziewczyny mówią sobie, że są piękne, że są dobre, że są atrakcyjne. I tak jest z Jessie Ware, że jak na nią patrzę, to myślę sobie, że ona jest bardzo kobieca i bardzo sensualna. Ona mi się podoba. No i z taką myślą, żeby sobie mówić miłe rzeczy, zostawiam was i dziękuję za dzisiaj. Jadę teraz do szkoły, tak jak matki innych chłopców. Rozmawiać o tym, dlaczego nasze dzieci strzelają się pistoletami na wodę i wchodzą na drzewa w trakcie przerw. No i taka sytuacja. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Cześć. Nastaw się na chill out.

0: kilogram, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba!
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Już w ten piątek Black Coffee powróci do Polski po 8 latach nieobecności. DJ, producent, zdobywca prestiżowej nagrody Grammy i globalna ikona Afro House zagra w historycznej przestrzeni Hali Olivia w Gdańsku. Obok headlinera wystąpi jego najstarszy syn Sona, a o support zadba specjalny gość z Ibizy, Defex oraz Tommy Gustav, Louis i Hypno. Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalnie zaprojektowana scenografia. Ostatnie bilety dostępne na ebilet.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
8: Po reklamie.

0: Wrocławie po 10:00 przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: A u mnie na start coś dla kinomanów, którym najbardziej smakują thrillery, horrory, kino sci-fi i filmy, które po prostu budzą duże emocje. 12. edycja Splat Film Fest, największa w historii tego wydarzenia już w październiku. To będzie prawie 100 filmów, polskie i europejskie premiery i wyjątkowi goście z Polski i ze zagranicy. W tym roku oprócz Warszawy pokazy zaplanowano też w 9 innych miastach w Polsce. Na ekranach mnóstwo ekscytujących nowości, m.in. najnowsze dzieło Bertrando Mandico, Roma Elastica, z laureatką Oscara Marion Cotillard, a z festiwalu filmowego w Wenecji przyjedzie The Spiral, włoski kandydat do Oscara. W spotkaniach po seansach wezmą udział specjalni goście, tak jak wspominałam. Tym razem będzie wśród nich Julie Corman, żona i współpracowniczka mistrza filmów niezależnych i gatunkowych, nagrodzonego Oscarem za całokształt twórczości Rogera Cormana. W tym roku stulecie jego urodzin obchodziły festiwale filmowe w Cannes, Wenecji, a także Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Na Splat Film Fest zaplanowano retrospektywę jego twórczości, oczywiście oprócz spotkania z Julie Corman. Na premierę swojego filmu na festiwal przyjadą też komicy z nowojorskiej grupy Simple Town, których na ekranie będzie można zobaczyć w komedii Big Break. To jeszcze nie wszystko. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie wydarzenia, a na wszystko będziemy Was zapraszać od 22 października. A dla tych, którzy radość czerpią z czytania i rozmów o książkach, jesienne spotkanie w księgarni Piwu. Pierwsze z nich już w czwartek, 1 października, wokół książki Nowa Szymona Biry. To jest powieść, która przenosi nas do końca lat 90. i początku 2000. Bohaterem jest wrażliwy, zbuntowany nastolatek, któremu trudno sprostać presji, jaką niesie szkoła. To książka prześmiewcza, absurdalna i przewrotna, ale też pełna empatii, szacunku i wrażliwości wobec bohaterów. Czytamy w zapowiedzi spotkania, które poprowadzi Darek Fox. Zapraszamy jutro o 18:00. Wstęp jest bezpłatny. A dla tych, którzy chcą porozmawiać o męskich sprawach, emocjach czy potrzebach, mamy w Chilizet nowy program, o którym przypominamy. W niedzielę Mateusz Kowalski i Robert Konecki zapraszają na audycję Czego pragną mężczyźni, ale pewnie wiecie o tym, że od dłuższego już czasu prowadzą w Warszawie męskie kręgi, czyli spotkania, podczas których można w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze porozmawiać na różne tematy ważne dla współczesnych mężczyzn. Najbliższe kręgi w październiku, w listopadzie, a także w grudniu będą poświęcone takim tematom jak męskie uzależnienia, miłość i odpoczynek. Więcej szczegółów, a także instrukcje, jak przyłączyć się do tych spotkań, znajdziecie na profilu Tutaj Podcast na Instagramie.
1: W pogoni za kulturą. Chilizet. Pogoda.
0: W środę piękna, słoneczna pogoda w całym właściwie kraju. Trochę chmurnie, groźnych tylko na Suwalszczyźnie i Białostoczyźnie. Ciepło. Piękna polska złota jesień. 19 stopni w Gdańsku, 22 w Warszawie, 23 w Katowicach i w Krakowie. Najcieplej dzisiaj 25 stopni we Wrocławiu.

0: Zaprasza Rafał Turowski.
1: Dzień dobry, witajcie do godziny 13. Mam przyjemność nastawiać was na chillout dzisiaj. A The Sides to Larsen na dobry początek naszego spotkania. To już za moment, a moja skrzynka do waszej wyłącznej dyspozycji. Rafał Małpa, chillz.pl.
0: Chillz. Nastaw się na chillout.

15 po 10, do czego wykorzystujemy sztuczną inteligencję? Ano do pytania o nasz stan zdrowia. I tak nie do końca wiadomo, czy to jest dobrze, czy to jest źle, no w każdym razie to jest fakt. No więc słuchajcie, z badania Zdrowie z AI wynika, że około 17 milionów Polaków zadaje sztucznej inteligencji pytania o zdrowie swoje albo swoich bliskich. Prawie 1/5 badanych kupiła lek bez recepty lub suplement diety zgodnie z poradą sztucznej inteligencji, a 9% niespełna zmieniło na tej podstawie dawkowanie albo lek odstawiło. W ciągu ostatniego roku, czytamy, 6 na 10 dorosłych Polaków konsultowało z AI tematy zdrowotne. Co czwarty z nas odbywał takie rozmowy regularnie. To zjawisko jest nie tylko powszechne, ale również niezależne od miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia. Chociaż najczęściej w sprawach zdrowia ze sztuczną inteligencją konsultują się osoby z najmłodszych grup wiekowych, do 24 i 34 roku życia. Zadałem pytanie, to dobrze czy źle? No cóż, po rozmowie z AI 14% korzystających, czyli szacunkowo około 2 milionów Polaków, umówiło wizytę u lekarza, na którą bez zapytania AI nigdy by się nie zgłosiło. No to chyba w sumie może i dobrze.

0: Ale się idealnie zgraliśmy w ogóle.
1: Hugo Tares na co dzień, aktor Teatru Narodowego w Warszawie. O teatrze, ale na Śląsku i w Zagłębiu, bo tam się sporo w ten weekend dzieje. Dwa słowa w Chilizet już za kilkanaście minut. 22:30.
2: Autopromocja. Odbicia kultury w Chilizet.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14:00 tylko w Chilizet.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
2: Autopromocja. Reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

To będzie weekend bardzo interesujących premier. Więcej w piątek. W piątek więcej również na temat nowego spektaklu Gosi Wdowik na deskach Narodowego Starego Teatru, gdy tymczasem naszym słuchaczom ze Śląska i Zagłębia donoszę, że i na scenach Śląskiego i Zagłębia także nowe przedstawienia. Zaczynamy od Katowic, od jednego Lucypera. Spektakl na podstawie powieści Anny Dziewit-Meller. Ania była kiedyś naszą koleżanką w radiu. To jest rzecz, która będzie pokazana na scenie kameralnej, premiera już jutro. Opowieść splatająca losy kilku pokoleń śląskich kobiet w reżyserii Doroty Ignatiew. To jest bardzo piękna, czuła, żeńska historia, mówi dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk. Główna bohaterka spektaklu, Kasia, w tej roli Justyna Janowska, znajduje starą fotografię i w ten sposób rozpoczyna się jej podróż w głąb rodzinnej historii. Kilku pokoleń śląskich kobiet, które zmagały się z przemianami regionu. Niekiedy te przemiany, jak wiemy, były bardzo gwałtowne. Natalia Jesionowska, Ewa Leśniak, Barbara Lubos-Rokita obok Justyny Janowskiej na scenie. Dramaturgia i adaptacja Ewy Mikuły, a przedstawienie reżyseruje, przypomnę, Dorota Ignatiew. Premiera jutro w Teatrze Śląskim w Katowicach.

tylko z pozoru, tylko na pierwszy rzut ucha, w tym wypadku piosenka entomologiczna. Kaśka Sochacka i Komary w Chili Z. Za 12 minut 11 ataku pana Jeremy Wolf. Jeszcze przed serwisem kulturalnym.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Po reklamie.

0: 11 minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Po wakacjach wracamy na wspaniałe koncerty do katowickiego Nospru. Na początek specjalny ukłon w stronę starszych melomanów. Chodzi o weekend seniora z kulturą, w który włącza się instytucja.
3: Przygotowaliśmy między innymi warsztaty muzyczne połączone ze zwiedzaniem nutoteki, specjalny koncert Razem wśród dźwięków skierowany do dziadków z wnukami oraz koncert relaksacyjny.
2: Mówi Julia Broniowska z Nospru. Ten koncert relaksacyjny 4 października o 12.30, ale cały weekend wystartuje w piątek przed południem. Wydarzenia potrwają właśnie w piątek, w sobotę i w niedzielę i obejmą też niedzielny wieczór z udziałem Big Bandu Śląskiego i Agi Zarian. Koncertu, do którego jeszcze wrócimy nieco później, żeby rozdać Wam zaproszenia. A tymczasem zaproszenia dla tych, którzy będą chcieli potańczyć w najbliższy piątek wieczorem i będą w Trójmieście. Laureat Grammy i artysta, który wyprzedał Madison Square Garden, wraca do Polski po 8 latach nieobecności. DJ Black Coffee od zawsze łączył południowoafrykańską rytmikę, jazz, house i soul. Jego sety kocha klubowa publiczność na całym świecie, a w sobotę na Ibizie będzie zamykał 8 sezon swojej sobotniej rezydentury w High Ibiza. Dzień wcześniej jednak zagra w Gdańsku, w hali Olivia i tutaj do line-upu dołączy też jego syn, DJ i producent Sona. Wyjątkowa szansa, żeby posłuchać ich tanecznej muzyki i jeśli chcielibyście być na tej imprezie, to już teraz mamy dla Was podwójne zaproszenia. Proszę o sygnał, jeśli chcecie je otrzymać, napiszcie po prostu na adres kultura@gz.pl. Najważniejszym warunkiem spotkania z dziełem sztuki nie jest ekspercka wiedza, lecz ciekawość, uważność i otwartość. O tym ma przypominać wystawa, na którą zaprasza krakowskie Muzeum Fotografii. Już w najbliższy piątek wernisaż zobaczymy sztukę Zofii Kulik. To artystka, która zyskała międzynarodowe uznanie dzięki swoim fotokolażom. Wplatała w nie ornamenty, motywy historyczne i symbole władzy. Ale zanim wypracowała własny język artystyczny, współtworzyła legendarny duet Kwie Kulik z Przemysławem Kwiekiem. To była jedna z czołowych formacji polskiej neoawangardy lat 70. i 80. XX wieku. Ich działania łączyły fotografię, performance, dokumentację i krytycznie odnosiły się do rzeczywistości PRL-u. W MUFO zobaczymy też przypisy, czyli taki współczesny komentarz do twórczości Zofii Kulik. To będzie efekt spotkań otwartej grupy roboczej, która przez kilka miesięcy przyglądała się sztuce Kulik i tworzyła taką specjalną przestrzeń do jej odkrywania. Najważniejsze, jak podkreśla MUFO przy okazji tej wystawy, pozostaje to, żeby otworzyć się na takie prawdziwe doświadczenie sztuki i przestać szukać jedynej właściwej interpretacji. Zapraszamy na wernisaż w piątek, 2 października o 18. Wystawa będzie czynna do 20 grudnia.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Cemła. Dzień dobry, 4 minuty po 11. Harry Styles, Tonic and Men przed nami, a później kolejna odsłona naszej płyty tygodnia. To jest nowy krążek Leona Bridgesa. Pięknie zagramy, a zatem proszę z nami zostać.

0: Chili Z.
1: 11 po 11 przysłuchujemy się w tym tygodniu nowej płycie Leona Bridgesa. No to może przypomnę, płyta ukazała się 25 września, więc dopiero co. Produkcja J. Lloyd Watson i Lydia Kitto zespołu Jungle. Zresztą pani Lydia występuje gościnnie w jednym z utworów na tej płycie. Mamy utworów 12. Pytacie o recenzję. No, na razie ich nie ma, bo płyta jest niezwykle świeża. To znaczy jest jedna. Jest to dobra recenzja, więc jeśli pozwolicie, to fragment pozwolę sobie przytoczyć. Autor Rating Game Music pisze, że, cytuję, Bridges brzmi jak człowiek w świetnym humorze, a płyta jest ciepła i optymistyczna, zgodnie z tytułem. Chwali współpracę z Jungle, bo zachowuje, cytuję, staroszkolną soulowość, a dodaje więcej ruchu dzięki afrobeatowi, muzyce brazylijskiej oraz disco. Jak będą się pojawiały recenzje, będziemy cytowali. Tymczasem dzisiaj z tegoż właśnie krążka utwór zatytułowany Your Love is Electric.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: No cóż to za ładna piosenka. Do płyty tygodnia Leona Bridgesa. Wracamy jutro o tej samej porze.

0: wydanej prawie dokładnie przed rokiem płyty How to be a Human, utwór tytułowy Cat Burns, czyli Z. Mamy 22 minuty po 11. Say Shishi, powiem to za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
2: Autopromocja.
3: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
4: A my rozmawiamy o nich głośno.
3: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
4: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
5: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszamy. Robert Konecki
4: i Mateusz Kowalski.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
13: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
6: Po reklamie.

26 minut do 12. Jako się rzekło o teatrze na Śląsku i w Zagłębiu, ponieważ bardzo interesująca premiera w najbliższy weekend w Teatrze Zagłębia. Tym razem o początkach budowy Huty Katowice, o ludziach przyjeżdżających do Dąbrowy za pracą, no i o ich życiu poza hutą opowie Gorączka Złota, Gorączka Żelaza. Spektakl, odwołania do filmu będą. Spektakl reżyseruje Szymon Kaczmarek, a premiera w Domu Kultury Zagłębia, bo to, przypomnę, pierwsza premiera Teatru Zagłębia poza siedzibą, która jest remontowana. Przedstawienie powstaje z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej i jest realizowana we współpracy z Pałacem Kultury Zagłębia. Wśród bohaterów dwaj młodzi pracownicy, którzy przyjeżdżają do Zagłębia za chlebem. Zagrają ich Michał Bałaga i Aleksander Blitek. Jedną z postaci będzie brygadzista zarządzający pracownikami. Będą także i to dużą rolę odgrywały w tej opowieści kobiety. W jednej ze scen, jak czytamy, będzie przedstawiona kobieta wynajmująca kwatery dla przyjeżdżających robotników, a życie kwaterników było bardzo wesołe, jak mówi reżyser. Spektakl łączy różne konwencje, czarna komedia, absurd, no ale jest także poważniejszy wątek dotyczący kobiet. Znajdzie się również wątek kryminalny. Gorączka Żelaza. Pierwsza produkcja Teatru Zagłębia w tym sezonie. Premiera już w najbliższy weekend.

0: 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka, dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł. W promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba!
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Południe się zbliża, przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Weekend Senior z kulturą to jest taka ogólnopolska akcja, w której biorą udział instytucje często przez nas odwiedzane. My wspominaliśmy ostatnio o katowickim Nosprze, a teraz zaglądamy do Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Tutaj w najbliższy weekend seniorzy również będą mogli liczyć na tańsze bilety na przedstawienia oraz specjalne zwiedzanie teatru. 4 października o 11 rozpocznie się wędrówka przez scenę, zaplecze techniczne, podscenie, a także oryginalne fundamenty budynku. To nie wszystko. Wybrzeże ma też specjalną propozycję dla rodziców małych dzieci. Chodzi o cykl Rodzice w teatrze. To wygląda tak, że dorośli widzowie mogą obejrzeć jeden wybrany z repertuaru spektakl raz w miesiącu, a w tym czasie ich dzieci mają świetną zabawę, bo po prostu uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez teatralnych animatorów i udział w tych zajęciach jest bezpłatny. Najbliższa taka okazja 4 października również. Scena Stara Apteka Gdańsk pokaże spektakl Koło Sprawy Bożej w reżyserii Radka Stępnia. En Sound Festival po raz pierwszy w historii odwiedzi z głównym programem Warszawę i Kraków. W Warszawie spotkamy się już 2 października i przez kilka dni będziemy słuchać koncertów, oglądać wystawy, uczestniczyć w rozmaitych działaniach. W Krakowie to wszystko od 8 do 11 października. Przypomnijmy, że w tym roku towarzyszy nam hasło Soft Power. Festiwal chce zbadać, co mogą oznaczać łagodność i władza w czasach, gdy racja jest po stronie silniejszego, czasach naznaczonych globalnym bezprawiem, silnym wpływem sztucznej inteligencji i kontrolą sprawowaną przez algorytmy. Festiwal otworzy 2 października w pawilonie tańca i innych sztuk performatywnych w Warszawie. Nowa praca Tianzuo Chena i Siko Setianto inspirowana japońskim teatrem no. To na początek i wydarzeń w programie jest oczywiście całe mnóstwo. Zachęcam więc do tego, żeby zajrzeć po prostu, ale też zwrócić uwagę na takie wydarzenie, które połączy oba miasta, czyli Warszawę i Kraków, a właściwie 3 miasta, bo jeszcze będzie przystanek w Kielcach po drodze. Otóż w środę, 7 października, pociąg zwany Ensoundem wyruszy z Warszawy do Krakowa, no i właśnie zatrzyma się w Kielcach na koncert Radical Polish Orchestra w Kieleckim Centrum Kultury. Do programu Ensoundu na pewno jeszcze będziemy zaglądać, tymczasem pewnie już teraz warto go sobie dokładnie obejrzeć, no i wybrać coś ciekawego. Przypomnijmy, że festiwal wykracza też poza granice Polski, bo edycje festiwalu odbędą się w tym roku także w Nowym Jorku i w Londynie. Na koniec jeszcze jeden wieczór w Warszawie, podczas którego sięgniemy po dobrą książkę, żeby o niej porozmawiać, ale też wspólnie posłuchamy muzyki. Dyskusyjny klub płytowo-książkowy, który działa przy Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, zachęca nas do tego regularnie.
4: Podczas comiesięcznych spotkań z zaproszonymi gośćmi przy kawie lub herbacie rozmawiamy o muzyce i literaturze.
3: Mówi Joanna Baczko, koordynatorka klubu. Punktem wyjścia do najbliższego spotkania będzie książka Agnieszki Drodkiewicz Rekonstrukcja połowa twarzy tonie w mroku. To powieść, która prowokuje do refleksji o kobiecej tożsamości, cielesności i społecznych kategoriach piękna.
4: Rozmowę o tym, jak zaprezentować światu autofikcyjną powieść, której losy bohaterki splatają się z biograficznymi wątkami z życia autorki, poprowadzi profesor Helena Chmielewska-Szlajfer.
3: Zapraszamy więc 5 października o 19.30. Wstęp jest bezpłatny.
0: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chilli Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: 11:30, dzień dobry. Konkurs taki popołudniowy, za mniej więcej pół godziny już teraz. Namawiam do rozważenia wzięcia udziału. Tymczasem drugą połowę dnia w Chilli Z rozpoczynają Big Big.

12 minut po 12 i tak się mówi, że marnujemy jedzenie na potęgę. No nie aż tak bardzo, jak się okazuje. Mam dane Eurostatu, z których wynika, najnowsze, z 2024 roku, z których wynika, że średnio mieszkańcy Unii Europejskiej wyrzucają 129 kg żywności na osobę rocznie. Większa część z tych 129 kilo, bo kilogramów prawie 70, pochodzi z gospodarstw domowych. Kolejne fabryki marnowania żywności to są restauracje i zakłady gastronomiczne. Żywność marnuje się również na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw żywności. 19% żywności marnuje się w zakładach, wyrzuca się z zakładów przetwórstwa produktów spożywczych i napojów, a także z innej dystrybucji, jak to się mówi. Kto marnuje w Europie najwięcej żywności? Otóż Cypryjczyk. Przeciętny Cypryjczyk, wyobraźcie sobie, wyrzuca średnio prawie 300 kg żywności rocznie. W Danii to jest 261, w Grecji ponad 200. Natomiast najmniej żywności marnuje się w Hiszpanii, 54 kg, na Litwie i na Słowacji. Gdzie w tym zestawieniu jesteśmy my? Dokładnie w środku. W Polsce wyrzuca się około 130 kg żywności na osobę rocznie.

0: Palaw, czyli Z. Mamy 23 minuty po 12. Konkurs taki popołudniowy na antenie już za kilka minut. Paula Roma natomiast na naszej playliście. Także już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie, jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
14: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Dużo dobrego.
18: Teraz w netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Za mniej.
19: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
20: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
19: Pomogą mi z tym wszystkim?
20: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
19: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
20: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
19: Idealnie. Rezerwuję.
20: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
21: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
22: 3, 17, 41...
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11...
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
27: Kogo?
26: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
27: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
26: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
27: Tak, jest posterunkowy Cezary.
26: No, więcej na szkłomazgo.pl.
27: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
26: I Cezary Pazura.

0: Niespodziankę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

28 minut o godziny pierwszej. W konkursie takim popołudniowym dzisiaj mam dla Was książkę o Śląsku, Znikająca kraina, wędrówka przez góry Śląska. Fantastyczny reportaż właściwie z podróży Michała Zabłockiego. Dorzucam Zupy Moc. 70 przepisów na zupy odchudzające, uodparniające, regenerujące i inne. Oczywiście wszystkie te zupy są tak sfotografowane, że mówiącemu te słowa zacznie za chwilę buczeć w brzuchu. No i dorzucam Melody Gardot na paryskiej Olimpii. 321-321-500 to jest numer naszego telefonu. Dzwonimy pod ten numer, chcąc wziąć udział w konkursie. Jak zadzwonicie, dozwie się taki krótki komunikat. Trzeba posłuchać i później się połączymy. To taka kwestia techniczna, bo wczoraj zgłaszano mi, że no, odzywa się w telefonie, ale nie pan. No, inny głos, ale też potrzebny. 321-321-500. Trzy pytania są jak zawsze i trzy kategorie. Wybieramy jedną kategorię, czytam pytania. Pytanie w niej zawarte i trzy możliwe odpowiedzi. Wskazujemy tę poprawną. Proste? Proste. No to do roboty. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Robert jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. Robert mi wypełniał, kiedy się słyszeliśmy przed anteną, że zeszłym razem nie wygrał, ale to było wieki temu. No nie wiem, takie pamiętać nieprzyjemne historie, Robercie. No to fajnie, na przykład byłoby przypomnieć sobie, że jednak porozmawialiśmy chwilę na antenie i tam żeśmy do jakichś wniosków doszli.
2: Ale rzeczywiście, bardzo tam, mile to wspominam.
1: No właśnie, to jest zupełnie inna rozmowa. Dobra, Robercie, mam fajne książki dla ciebie i płytę z Melody Gardot na Olimpii, to jest Znikająca kraina, jeśli chodzi o książki i 70 aż przepisów na zupy. Jeśli gotujesz, albo dla osoby bliskiej twemu serca, która potrafi gotować. No i mamy, jak zawsze, trzy kategorie. Kategorie dzisiaj dla ciebie są następujące. Kategoria gdzie to, kategoria problematyczna i kategoria cierpliwość.
2: Gdzie to? Trochę podróżuję, więc może się przyda.
1: Super.
2: A cierpliwości mi brakuje.
1: A powiedz, także... okej. Okay. A powiedz, podróżujesz jeżdżąc czy latając?
2: Latając.
1: No to myślę, że masz w kieszeni tę wygraną, ale zobaczymy. Dobra, Robercie, właśnie wylądowaliśmy na lotnisku Arlanda. No więc za chwilę zwiedzimy A. Krzyk Munka, B. Muzeum Abby, czy C. Legoland.
2: To podchwytliwe pytanie.
1: Nie aż tak bardzo. To najpierw ustalmy, gdzie to lotnisko Arlanda jest.
2: Cholera, mi się wydaje, że w Sztokholmie.
1: No widzisz. I to jest poprawna odpowiedź, chociaż żadna z tych trzech. No to teraz będziemy zwiedzali tam, gdzie lądujemy. Krzyk, Munka, Muzeum Abby czy Legoland?
2: Nie, no zdecydowanie Abba. Legoland jest w Danii. Munk to dyrektor w Anglii. Natomiast Abba, no szwedzka kapela. Podejrzewam, że to będzie Abba.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: No przecież, no gdzie ono było podchwytliwe, to pytanie. No i to muzeum mam, nie wiem, czy byliście. Słuchajcie, to naprawdę nie wyobrażam sobie bycia w Sztokholmie i nie zwiedzenia tego fantastycznego zupełnie muzeum. Nie będę ukrywał, że specjalnie po to do Sztokholmu się wybrałem, który to oprócz tego muzeum rzecz jasna ma mnóstwo do zaoferowania, bo to niespotykanie piękne miasto. Natomiast
2: no,
1: tak.
2: Blisko i fajnie. Ostatnie muzeum, jakie odwiedziłem, to było Freddiego Mercurego w Stone Stone na Zanzibarze.
1: Też byłem.
2: Też przeżycie, świetne.
1: Też byłem. Muzeum Abby jest zdziebko bardziej nowoczesne i zdziebko bardziej interaktywne. Także przy najbliższej okazji. Robercie, gratuluję. Dobra. Dobrego popołudnia.
2: Ekstra, dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam, cześć.
2: Pozdrawiam, cześć.
0: Konkurs taki.

You be on that bullshit that you say in my bed. Oh no. Guess I was just surfing on the surface of love. 13 minut do godziny pierwszej, Benny Blanco, De Marias oraz FKA Twigs jeszcze przed godziną 13. A potem na chillout będzie Was nastawiał Bartek Winczewski. Dziękuję za dziś, Rafał Turowski. Liczę na Was także jutro o 10.

0: Have fun.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty

0: Promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Po reklamie.

0: Minęła 13 przy mikrofonie, czyli Z Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Dzisiaj u nas sporo zaproszeń na spotkania z dobrą literaturą. Przypominamy o wydarzeniu, które od lat łączy ścieżki literackie z tymi muzycznymi. Jazz i literatura w tym roku w Chorzowie i w Mikołowie od 6 października. A ja oddaję głos Marzenie Anioł, organizatorce, która poleci nam jeszcze jeden koncertowy wieczór w ramach festiwalu.
3: 22 października na kameralny koncert zapraszamy. Będzie to recital fortepianowy Michała Ciesielskiego, który szerzej publiczności może być też znany jako lider zespołu Confusion Project. Michał Ciesielski maluje swoimi dźwiękami pejzaże, tak bym powiedziała. Mhm. Łączy jazz z muzyką klasyczną, z muzyką filmową, z elementami folkloru. Też serdecznie Państwa zapraszamy na ten koncert. To będzie 22 października, też o 19, tylko tym razem w Starochorzowskim Domu Kultury.
2: Bardzo piękna muzyka, w którą warto się wsłuchać. Instrumentalista był też naszym gościem jakiś czas temu i polecaliśmy również spotkania z jego kompozycjami. Tutaj na żywo z Marzeną Anią rozmawiała Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji. No i właśnie, jeśli chcecie na żywo posłuchać muzyki Michała Ciesielskiego, to mamy dla Was podwójne wejściówki na ten koncert z 22 października. Proszę do nas napisać w tej sprawie na adres kultura@chillizet.com. Jeśli oczywiście chcecie się wybrać. A tymczasem wracamy na krakowski Wawel i przypominamy o tym, że w tym sezonie czeka na Was bogaty i angażujący program, bo będą oczywiście warsztaty i rozmaite zajęcia edukacyjne dla osób w różnym wieku, ale oprócz tego nowe, wspaniałe wystawy. Teraz już trwa ekspozycja Lary i Penaty, a w listopadzie będzie można oglądać rzeźby włoskiego mistrza Gian Lorenzo Berniniego.
4: Pochylamy się nad ekstazą. Wyjątkowe dzieła rzeźby włoskiego mistrza, które będą prezentowane w otoczeniu również bozet, czyli takich szkiców rzeźbiarskich wykonanych w glinie i w gipsie.
2: Zapowiada wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska. Także w listopadzie, pod koniec miesiąca, Wawel zaprezentuje słynny obraz Vermeera, kobieta z naszyjnikiem z pereł. A na koniec przepis na nowy świat. To Our Delight to jest jeden z ciekawych punktów tegorocznego festiwalu Ciało-Umysł. Spektakl, który zaprosi nas do centrum procesu niszczenia i tworzenia świata na nowo. Performerki zbudują z ciastek symboliczne miasto, by następnie je zniszczyć i tym samym opowiedzieć o przemocy ukrytej w relacjach, zapytać o odpowiedzialność za kształt przyszłości i przepis na świat, który będzie smakował wszystkim. Czy to w ogóle możliwe? No właśnie, takie pytania pewnie też pojawią się podczas dwóch festiwalowych wieczorów 9, a także 10 października. To wtedy w Studio Teatr Galerii prezentowany będzie projekt, który zaproponuje nam Olia Grubić ze Słowenii. To będzie polska premiera tego spektaklu.
0: Magda Bauer, piękne dzięki i słyszymy się za godzinę.
2: Dziękuję bardzo.
1: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Dopiero witaliśmy wrzesień, a tu już czas wrzesień żegnać. No to zapraszam na ostatnie trzy wspólne wrześniowe godziny w Chili Z. Bartek Winczewski, razem jesteśmy do 16.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Na zegarze 4 minuty po 13:00.

Środowe popołudnie 30 września, słuchacie Chili Z. Podobno są sklepy, w których już pojawiły się świąteczne ozdoby, bo znicze to już od jakiegoś czasu. No taka to już kolej rzeczy, że im człowiek starszy, tym czas płynie tylko szybciej. Dopiero cieszyliśmy się latem, a tu już jesień, dopiero witaliśmy wrzesień, a tu już prawie październik. Na szczęście są piosenki, dzięki którym możemy trochę czas oszukać, no i choćby znów przenieść się do miłego letniego czasu. Summer Song i Ride of Chili Z już teraz.

Mariuszu w reżyserii Andrzeja Wajdy. No i miejsce trzecie, Claire Wojciecha Smarzowskiego. Największy frekwencyjny sukces ostatnich lat w kinie. To był rok 2018. Na ten film sprzedano ponad 5 milionów biletów. A jaki wynik zaliczy lalka? Jestem pewny, że szkoły dość tłumnie pobiegną do kina na ten film, ale chyba nie tylko one. Recenzje są bardzo dobre, o filmie jest głośno, lalkomania trwa. Spodziewajmy się zatem naprawdę dużego przeboju. 21 minut po 13. Artur Rojek tymczasem ze swojej najnowszej płyty w Chili Z. To Sofia Loren, Słupney Park.

0: idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste.

Słuchacie, czyli Z, jutro 1 października, a ten dzień już od kilku lat zarezerwowany jest dla polskiej muzyki. Dzień polskiej muzyki obchodzić będziemy jutro już po raz ósmy. W radiowych przestrzeniach również i w nasze jutro królować będą polscy artyści i piosenki w języku polskim. Również między 10 a 11 zagramy dla Was jutro tylko i wyłącznie po polsku. Ale nie musimy wcale czekać do jutra, prezentując Wam muzykę polskich artystów, bo to proszę już dzisiaj, już teraz, 30 września na 21 minut przed 14, Daria Zawiałow.

Już od dziś będziemy mogli wybrać się, ocenić, który Stanisław Wokulski bardziej przypadł nam do gustu, czy ten serialowy w wykonaniu, w wydaniu Tomasza Szucharta, czy może Stanisław Wokulski, w którego w filmowej lalce wcielił się Marcin Dorociński. Ten ostatni udzielił właśnie wywiadu Rzeczpospolitej i zdradził, że serial Netflixa oglądał, ten podobał mu się, zadzwonił nawet do Tomasza Szucharta. Był nawet pomysł, aby panowie wspólnie udzielali wywiadów dotyczących obu lalek i tym samym obu kreacji Stanisława Wokulskiego. No nic z tego finalnie nie wyszło, ale to dobrze, że środowisko filmowe wspiera się i kiedy cała Polska kłóci się o lalkę, to akurat aktorzy, twórcy pozostają monolitem, stoją za sobą murem. Zobaczymy, co wydarzy się w najbliższych dniach i tygodniach, jeśli chodzi o lalkę, ile ta lalkomania potrwa. Dodam, że to nie koniec adaptacji klasyki polskiej literatury. Kłóciliśmy i kłócimy się o lalkę, a już w przyszłym roku pokłócimy się o noce i dnie. Powieść Marii Dąbrowskiej zostanie ponownie przeniesiona na filmowy ekran, premiera tejże w przyszłym roku.

Do Paryża w Czelizet zapraszała Kenya Grace, a ja już teraz zapraszam Was na kolejną godzinę tego środowego popołudnia. 10 minut pozostało do 14. Po 14 u nas m.in. Morshiba, Sam Fender i Rubens. Jeszcze przed drugą tymczasem Benny i Gus Dapperton. Super Lonely.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Hej. To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: też.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.

0: 14 na zegarze, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: O tym filmie mówi się, że to najlepsze, co kiedykolwiek nakręcono na temat buddyzmu i dokument, który po prostu trzeba zobaczyć. Premiera filmu Spotkać Buddę, o którym mowa, zbiega się z 50-leciem buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce. Podążamy tutaj śladami 16 Karmapy oraz jego ucznia charyzmatycznego Duńczyka Lamy Olego Neidala i poznajemy historię ich przyjaźni. Relacji, która wpłynęła na życie setek tysięcy ludzi. Autorką filmu jest Marta Giorgi Kessler, pracująca w Wielkiej Brytanii, reżyserka węgierskiego pochodzenia, która przez lata podróżowała z Lamą Olem Neidalem i jego żoną Hanach, odwiedzając ośrodki buddyjskie. Zdjęcia powstawały m.in. w Danii, a także w Nepalu i Butanie. Współscenarzystą i koproducentem tego filmu jest Adam Benny, ceniony twórca, który zasłynął m.in. filmując lodowe czapy Antarktydy, Favela Rio oraz przywódców światowej polityki. Adam Benny będzie gościem specjalnym polskiej premiery filmu Spotkać Buddę. Zaplanowana ona jest na 23 października w Warszawie. Potem film będzie można oglądać w wybranych kinach na terenie całego kraju. Wyjątkowe nakrycia głowy, takie jak kipa czy turban, a także czapki, chusty, wianki, charakterystyczne dla różnych grup i subkultur, to są eksponaty, które znajdą się na nowej wystawie w Muzeum POLIN w Warszawie. To, uwaga, wystawa zatytułowana Świat na głowie, adresowana do najmłodszych gości muzeum. To oni oprócz oglądania będą mogli bawić się i tworzyć w przestrzeni ekspozycji. Na start weekend otwarcia już teraz, 3 i 4 października, zapraszamy do muzeum od godziny 11 w niedzielę. Zaplanowano też spotkanie z artystką Julią Konieczną. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny, nie trzeba wcześniej rezerwować wejścia. Na spotkanie z Julią Konieczną można przyjść o godzinie 14, a wystawa będzie dostępna od 3 października do 31 grudnia. Laureat Grammy i artysta, który wyprzedał Madison Square Garden, wraca do Polski po 8 latach nieobecności. DJ Black Coffee od zawsze łączy jazz, house, soul i południowoafrykańską rytmikę, a jego sety kocha klubowa publiczność na Ibizie, ale też na całym świecie. W sobotę będzie zamykał 8 sezon swojej rezydentury w High Ibiza, a dzień wcześniej zagra w Gdańsku, w hali Olivia. I to nie sam, bo w towarzystwie swojego syna, który też jest DJ-em i producentem Sona i DJ Black Coffee, to właśnie oni w Gdańsku w hali Olivia zagrają w najbliższy piątek i to będzie taka wyjątkowa szansa, żeby posłuchać ich tanecznej muzyki. Jeśli chcielibyście być na tej imprezie, to przypominam, że mamy dla Was podwójne zaproszenia i z przyjemnością je rozdamy już teraz osobom, które napiszą do nas na adres kultura@chillizet.pl.
0: I taką co imprezową informacją kończymy to spotkanie z Magdą Bauer w Pogoni za Kulturą w Chili Z. Kolejne już za godzinę.
1: W Pogoni za Kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Już 3 minuty po 14 na zegarze, kolejna nasza wspólna godzina w Chili Z. Przed nami zapraszam Jessie Reyes i Ari Lennox. To od nich tę godzinę zaczynamy.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

W listopadzie na ekrany kin trafi filmowa biografia Violetty Villas. Z kolei w styczniu swoją premierę mieć będzie fabularny film o początkach kariery Adama Małysza. Na pewno pamiętacie, jakim fenomenem ćwierć wieku temu była tak zwana Małyszomania. Dzięki Adamowi Małyszowi modny stał się charakterystyczny dla niego wąs, a film, dzięki któremu będziemy mogli powrócić wspomnieniami do tamtych szalonych czasów Małyszomanii, nosi tytuł Adam.

Po prostu. W roli naszego mistrza w skokach narciarskich zobaczymy w nim Bartłomieja Deklewę. Partnerują mu m.in. Maja Szopa w roli Izabeli Małysz, żony naszego mistrza. Poza tym Paweł Koślik, Tomasz Kot, Ireneusz Czop oraz Andrzej Kłak. Oni także znaleźli się w obsadzie tego filmu. Premiera 27 stycznia, a już dziś możecie sobie podejrzeć, jak Bartłomiej Deklewa wypada w roli Adama Małysza. Właśnie w sieci pojawił się pierwszy teaser tego filmu. No to zobaczcie, polecam. W Chili Z tymczasem 10 minut po 14. Rubens. Nie potrzeba dziś nam.

Ostatni dzień września przynosi wiele okazji do świętowania. Dziś choćby Światowy Dzień Copywritera. Swoje święto dziś mają również tłumacze, archiwiści. Dziś także Międzynarodowy Dzień Podcastów. No i przede wszystkim Dzień Chłopaka. Dziękuję. Dziękuję, tak. Życzenia z pewnością do mnie i do naszych radiowych kolegów popłyną za moment strumieniem. Ode mnie Pom Pom Squad to już teraz w Chili Z, niebawem także po polsku Daniel Godson. Jutro, przypominam, Dzień Polskiej Muzyki.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl. Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Nieznośna lekkość bytu we wspólnym towarzystwie. Zapraszam. Będzie kawa, rozmowa i ta szczególna forma egzystencjalnego optymizmu, która pojawia się, gdy człowiek jeszcze nie zdążył sprawdzić poczty.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Magda Kasperowicz, zapraszam.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8,11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

czyli za nami Sam Fender w duecie z Eltonem Johnem. Na koncert tego pierwszego w Polsce wciąż czekamy. Ten drugi w miniony poniedziałek zainaugurował działalność nowego koncertowego miejsca w Londynie. Apple Music Hall, tak nazywa się ta przestrzeń. Powierzchnia, pojemność nie jest zbyt duża. Koncert Eltona Johna mogło na żywo oglądać zaledwie 600 osób, no ale na całym świecie można było podziwiać ten występ również w domowych warunkach. Koncert był streamowany, podobnie zresztą jak nadchodzące koncerty w Apple Music Hall, a już w najbliższych tygodniach czekają nas tam choćby występy Arlo Parks i Charlie XCX. Jordan Rakai miał w październiku wydać nową płytę. Właśnie okazało się, że jej premiera przesunięta została na początek lutego. Poczekamy. A Jordana zagramy już teraz, tu w duecie z Jalenem Gondą. What It Gave Me. Czyli Z na zegarze 21 minut przed 15.

Pomyśleć, że był czas, kiedy Morcziba miała inną wokalistkę niż Sky Edwards. Szczęśliwie to wydarzyło się tylko i wyłącznie na jedną płytę. Na pozostałych albumach śpiewa właśnie Sky, śpiewa jak zwykle pięknie. Tak oto śpiewała 5 lat temu na albumie Blackest Blue. Sounds of Blue od Morcziby to za nami, a przed nami po 15 m.in. Romy, Suki Waterhouse oraz Kaśka Sochacka w duecie z Cortezem. Mam nadzieję, że zostaniecie po polsku tymczasem, a jakże, no to taki przedsmak tego, co jutro wydarzy się między 10 a 11. Jutro, 1 października, przypominam, Dzień Polskiej Muzyki. Dawid Tyszkowski tymczasem.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: 15 właśnie minęła, a to oznacza, że jest z nami Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Kolejna ekscytująca wystawa, którą do Polski przywozi artystka światowego formatu. Nieustannie zapraszamy Was na spotkanie ze światem Tilda Swinton na wystawie Ongoing w Warszawie. Tymczasem już w tym tygodniu w Bielsku Białej wkroczymy do rzeczywistości wykreowanej przez Björk. To właściwie będą trzy projekty, trzy audiowizualne instalacje. Ancestress, Sorrowful Soil i Nerve Bloom, czyli przodkini, zasmucona ziemia i rozkwit wrażliwości. Zobaczymy je w trzech nietypowych lokalizacjach miasta, w willi Sixta, w przestrzeni przy ulicy Barlickiego, czyli w dawnym Second Handzie, a także w opuszczonym domu handlowym z Połem. Ekspozycja potrwa aż do 25 października i będzie dostępna bezpłatnie w ramach wędrującego festiwalu. Wydarzenia z obszaru muzyki, sztuk wizualnych, tańca, performansu i filmu, które to wydarzenie zadebiutuje w tym roku w Bielsku Białej, a potem co roku odwiedzać się będzie inną polską stolicę kultury. Wielki jazz w katowickim Nosprze. Już podczas tego weekendu wystartuje Jazz Club. 4 października inauguracyjny koncert popularnego cyklu koncertów na scenie m.in. Śląski Jazz Club.
4: Legendarny saksofonista Jan Ptaszyn-Wróblewski twierdził, że to najlepszy polski big band w historii i trudno o mocniejszą rekomendację. Muzycy sięgną po repertuar twórców, którzy wyznaczali kolejne etapy rodzimej sceny, od komedy po stańkę.
3: Mówi Julia Broniowska z Nospru.
4: Dzięki nowym aranżacjom kompozycje zabrzmią jednak inaczej i z pełną mocą dużego składu. Nad tym żywiołem zapanuje Aga Zarian, królowa polskiej wokalistyki jazzowej, która nie musi podnosić głosu, by skupić na sobie całą uwagę słuchaczy. Przed nami polski jazz w niezwykle efektownej odsłonie.
3: Ten koncert w niedzielę o 18. Zapraszamy też do Teatru Śląskiego w Katowicach, bo tu od jutra spektakl Od jednego Lucypera na podstawie powieści Anny Dziewit-Meller. To jest opowieść, która splata losy kilku pokoleń śląskich kobiet. Wyreżyserowała ją Dorota Ignatiew, a dyrektor teatru Robert Talarczyk starał się o przeniesienie tej powieści na scenę przez kilka lat. Główna bohaterka, tutaj Justyna Janowska w roli Kasi, rozpoczyna podróż w głąb rodzinnej historii od momentu, w którym znajduje pewną starą fotografię. No i potem zaczyna się opowieść o kilku pokoleniach śląskich kobiet, które zmagały się z gwałtownymi przemianami regionu. W obsadzie poza Justyną Janowską m.in. Natalia Jesionowska, Ewa Laśniak i Barbara Lubos-Rokita.
2: To wciąż nie wszystko, jeśli chodzi o kulturalne polecenia od Magdy Bauer. Na kolejne W pogoni za kulturą zapraszamy o 18.
0: W pogoni za kulturą. Chill Z. Pogoda.
2: Tylko 3 stopnie pokażą dzisiejszej nocy termometry na wschodzie Polski, niewiele więcej, bo 4 nocą w centrum, na zachodzie aż o 10 stopni więcej. Tam w nocy maksymalnie 13 stopni, ale po chłodnej nocy czwartek z całkiem przyjemnymi temperaturami od 17 stopni na wschodzie do nawet 25 na zachodzie. Poza tym wciąż mało chmur, dużo słońca i tak będzie jeszcze co najmniej do weekendu.

0: Bartek Winczewski.
1: Piękna pogoda za oknem, a my pięknie gramy dla was w Chili Z. Kolejna wspólna godzina przed nami. Na jej dobry początek już teraz Romy i Love Who You Love.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: 5 minut po 15:00.

Do kawowych rejwów, do rejwów z maczą zdążyliśmy się już przyzwyczaić. To już taka mała, niedzielna tradycja, przynajmniej w Warszawie. Szczecin tymczasem postanowił pójść dalej i rzucił rękawice organizatorom niedzielnych kawowych rejwów przede wszystkim. Otóż w Szczecinie właśnie odbył się paprykarz rave. Kilkaset osób tańczyło do DJ setów, jadło pajdy z paprykarzem szczecińskim. Był nawet konkurs konsumpcji paprykarza na czas, a wszystko to w związku z 59. urodzinami tego szczecińskiego przysmaku. No ciekawe, co na to pochodzący ze Szczecina właśnie Jakub Lachowicz. Będę musiał Kubę o to zapytać, a z Kubą w Chili Z spotkacie się już o 16.00.

Back in Love, to czyli Zetsuki Waterhouse. W listopadzie swoją premierę będzie miał nowy film Piotra Domalewskiego zatytułowany Moja rewolucja. To historia miłości Gai i Jacka Kuroniów. W tych rolach Magdalena Popławska i Arek Jakubik. Film pokazywany był właśnie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagród wprawdzie nie zdobył, ale zebrał całkiem pozytywne recenzje. Czekamy zatem na jego listopadową premierę, a już za moment w Chili Z piosenka, która film Nasza rewolucja promuje i zapowiada, to wspólne dzieło Kaśki Sochackiej i Corteza. Kto jeszcze nie słyszał, no to już za moment. Wcześniej jednak Tora.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Fox. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Już w ten piątek Black Coffee powróci do Polski po 8 latach nieobecności. DJ, producent, zdobywca prestiżowej nagrody Grammy i globalna ikona Afro House zagra w historycznej przestrzeni Hali Olivia w Gdańsku. Obok headlinera wystąpi jego najstarszy syn Sona, a o support zadba specjalny gość z Ibizy, Defex oraz Tommy Gustav, Louis i Hypno. Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalnie zaprojektowana scenografia. Ostatnie bilety dostępne na ebilet.pl.
1: Po reklamie.

Koncertem w łódzkiej Atlas Arenie już pojutrze swoją halową, październikową trasę koncertową rozpoczyna Mrozu. Ta trasa nosi tytuł Odpowiedni moment. Tego, czy Mrozowi na tychże koncertach towarzyszyć będzie Zalia, akurat nie wiem, ale wiem, że Zalia z Mrozem piosenkę Odpowiedni moment w Chili Z wykona już teraz. 21 minut pozostało do 16:00.

16 się zbliża. Kuba Lachowicz spędzi z wami kolejne 3 godziny na antenie Chili Z. To będzie bardzo dobre popołudnie, jestem tego pewny. Ja dziękuję za dziś, trzymajcie się ciepło, do miłego, do usłyszenia Wolf Alice i ich fantastyczna Sofa ode mnie jeszcze na... Do widzenia.

0: Filizet. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
5: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
4: Pomogą mi z tym wszystkim?
5: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym

0: wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
1: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
0: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
1: Idealnie. Rezerwuję.
0: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: 90. Pogoda.
1: Noc będzie pogodna, ale jednak chłodna, bo tylko 3 stopnie na plusie na wschodzie, 4 lokalnie w centrum, do 13 na zachodzie i miejscami nad morzem. Uważajcie też na mgły, one będą pojawiały się na Mazurach i na Suwalszczyźnie. Jeżeli chodzi o pierwszy dzień października, ten będzie piękny, słoneczny i ciepły, nawet 25 stopni w okolicach Zielonej Góry, 21 to Szczecin, 20 Warszawa, najchłodniej jutro na północy do 18.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, 16 minęła w środę. Jakub Lachowicz, to ja. Zapraszam na popołudnie w Chili Z. Ostatni dzień września, panowie. Wszystkiego najlepszego. Oczywiście.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Już wczoraj mówiłem, że dziewczyny nie pamiętają o tym święcie, ale mam nadzieję, że się pomyliłem. Love Spells i Crutch. Ode mnie na początek. Zapraszam do 19:00.

Return to Innocence, czyli Z, czyli bardzo taki przyjemny gatunek, czyli New Age. To jest taki gatunek, który raczej nie przetrwał niestety próby czasu, natomiast najpopularniejszy singiel Enigmy to za nami 94 rok. Jeżeli nie wiecie, kto tutaj śpiewał, kto daje ten charakterystyczny głos, to donoszę, że to jest duet Kuo-ying Yang i jego żona Kyushi Tzu. Nagrali oni to w 1988 roku w Paryżu podczas wymiany kulturowej. I później Michael z Enigmy wykorzystał to w swojej piosence. I wyobraźcie sobie, że były wtedy procesy sądowe. Enigma finalnie przegrała ten proces i duet z Tajwanu czerpia 100% zysków z tej piosenki. A jeżeli mało, to mogę dodać, że te bębny, które usłyszeliście, to też nie Enigma, tylko bębny akurat zostały pobrane z jednego utworu grupy Led Zeppelin. No, taka to właśnie historia. To teraz proszę sobie zapamiętać datę. 14 dzień października. To za 15 dni. To właśnie wtedy Tokarczuk, Witkowski i Twardoch wydadzą swoje książki. Takiego dnia to nie było od dawna. Świat jest za dużo, to powieść Olgi Tokarczuk, ostatnia powieść Olgi Tokarczuk. Wydarzenia będzie o tyle wyjątkowe, że ostatnia książka naszej noblistki ukazała się 4 lata temu i wtedy w 2022 roku Olga Tokarczuk wywołała poruszenia. Wszystkie wejściówki jej na premierę rozeszły się w zaledwie 7 minut. Najnowsza książka też może się tak skończyć. Substancja tego samego dnia Michała Witkowskiego. On akurat jest znany, że czerpie pełnymi garściami z tradycji ludowej i przedstawia je jako tła dla absurdu. I Substancja jest pierwszą książką Witkowskiego po otrzymaniu prestiżowej nagrody Nika Czytelników za autobiografię, a kiedy wydawałoby się, że to by było na tyle, to do gry wejdzie jeszcze Szczepan Twardoch. Tutaj powieść Morfina, też laureat nagrody literackiej Nika Czytelników. 14 października ukaże się jego najnowsza książka. To czekamy. Len, Daria ze Śląska i Fish. Teraz w Chili Z. 13 minut po 16 w środowe popołudnie.

0: Fajne? Fajne. Cairo FM, Aleja. Czyli Z, nie Aleja, tylko Aleja. 22 minuty po 16. Środę mamy i spędzamy ją razem. Gdziekolwiek jesteście, Heaven ze świetnym numerem to u nas za parę chwil. Czyli Z, oczywiście.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Goniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z.
3: Let's go to the corner store and buy some fruit.
1: Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów.
3: Hurry home, please.
1: Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Zapłacić Comax.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgo.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Po reklamie.

Bez snów nam zostało. Zaśpiewała wspaniała Natalia Mujanga w Chili Z 25 minut przed 17. A propos polskiej muzyki, jutro mamy Dzień Polskiej Muzyki, jak co roku 1 października, jeszcze więcej polskich piosenek w stacjach radiowych, również prezenty dla Was. I to wcale nie koniec, bo od 10 do 11 gramy jutro tylko po polsku, więc polecamy się. Tymczasem ruszył plebiscyt na nasze ukochane Młodzieżowe Słowo Roku. To już 11 odsłona tego wydarzenia, do którego każdy może zgłosić własnego słownego kandydata. Przypomnę, że w tamtym roku zwyciężyło słowo szponcić, w 2024 była Sigma, w 2023 słowo rel. Ogłoszono start edycji tegorocznej. Pierwszy etap polega na zebraniu kandydatów. Swoje propozycje na stronie wydawnictwa naukowego PWN może zgłosić każdy chętny, który ukończył 13 rok życia i wszystkie zgłoszenia zostaną później poddane weryfikacji. Do drugiego etapu jury zakwalifikuje słowa zgodne z regulaminem i najczęściej zgłaszane i wtedy znowu przyjdzie czas na głosy publiczności i będzie internetowy plebiscyt do 30 listopada. Celem plebiscytu jest wyłapanie i wskazanie najciekawszych i najbardziej popularnych słów, których używają młodzi ludzie. I oczywiście traktujemy to w kategorii zabawy. Warto też pamiętać, że te młodzieżowe słowa nie są wcale wynalazkiem naszych czasów, o czym starsza młodzież doskonale wie, bo przecież już dawno było na przykład smarkatka, jary, jara, wyka, morowo, byczo, klawo. To wszystko było już kiedyś. I oczywiście nowych słów młodzieżowych jest mnóstwo i najlepiej oczywiście znają je przedstawiciele pokoleń Alfa i Z. I z pewnością to na ich zgłoszenia szczególnie czekają organizatorzy plebiscytu. Czy płakał ma szansę? Ma. Pozdrawiamy. Dorotę Wellman. George Smith i Whiskey teraz.

ja tutaj nie chcę psuć wrażenia, które zrobiła nowa ta piosenka, Joey Crooks, ale moim skromnym zdaniem, wiem, że wprawdzie nie pytacie, to ten Denzel Curry tutaj, czyli raper, był niepotrzebny i trochę mi burzy zawsze tę piosenkę. No ale to takie moje. 10 minut i będzie 17. To teraz zagram wam pewną progresywną, pozwólcie, grupę, bardzo progresywną grupę założoną przez dwóch panów. Jeden miał na imię Alan, drugi miał na imię Eric i co ciekawe, ten zespół miał na celu nagrywanie tylko płyt. Jeden jedyny wyjątek stanowił koncert w 90 roku, w którym to zespół zresztą się rozwiązał. Później była próba wznowienia tego zespołu, projektu, ale to się niezbyt powiodło. Panowie wydali kilka albumów, no nawet nie takich kilka, bo tych albumów było 11, licząc składanki największych przebojów i na jedną z płyt z 84 roku zajrzymy teraz, a zespół nazywa się Alan Parsons Project. Ich największy przebój, no tak, drugi największy może, przypomnę wam teraz, do 17 jeszcze 9 minut, o 17 zajrzymy na mapy pogody, gdziekolwiek jesteście, słuchacie, czyli Z i wcale wam się nie dziwię.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze

0: roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100!
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru: 100 objawów perimenopauzy. W psychologii: cudzy sukces, dlaczego się porównujemy, a także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Po reklamie.
12: How it could be on a Californian beach, holding coffee, iced tea, while sipping on a previous drink. Between all of these faces, people chilled in need.

0: Чудеса. Погода.
1: Jutro będzie ciepło i pięknie w całym kraju. Taki będzie początek października, do nawet 25 stopni na południowym zachodzie, w centrum do 24. Najchłodniej u naszych słuchaczy na północnym wschodzie i na Helu, tutaj do 17 stopni. Rano uważajcie na mgły, szczególnie w obniżeniach terenu oraz w dolinach rzecznych. Tutaj będzie niebezpiecznie. Tak będzie jutro, w nocy będzie chłodno, więc kto się gdzieś wybiera, proszę się ciepło ubrać.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Hejka, kochani. 17 minęła, w środę. Jakub Lachowicz, to ja. Słuchacie Chili Z. Gdziekolwiek jesteście, razem nastawiamy się na chillout. I ten chillout wam proponuję w muzyce. Berry Can Swim zacznie.
0: Chili Z. Nastaw się na chillout.

Wiktor Walgura i Cztery pory roku w Chili Z. Wiktor w piątek wydaje swój zupełnie nowy album. Z tej okazji Wiktor będzie również w Chili Z, oczywiście. 10 minut po 17, środę mamy, spędzacie ją z Chili Z. To teraz porozmawiamy o dzisiejszej premierze, pozwólcie, bo pojawiły się pytania, po co robić lalkę znowu, po co ją wrzucać na duży ekran. Otóż nowa ekranizacja udowodniła, że Bolesław Prus napisał powieść ponadczasową i uniwersalną. I już teraz widać, że Polacy bardzo chętnie wracają do lalki, do książki. Ale a propos filmów. Film, który jest zrealizowany z takim rozmachem, że dawno nie było w polskim kinie takiego obrazu, ale przede wszystkim ze świetną dbałością o szczegóły. Bo są świetne kostiumy Tomasza Ostolińskiego i Kasi Lewińskiej, scenografia stworzona przez Katarzynę Sobańską, Marcela Sławińskiego i Annę Mocny, która nam pozwoli podróżować w czasie do końca XIX wieku i do Warszawy bardzo innej niż ta dzisiejsza, a jednak z jakiegoś powodu bardzo znajomej. Zdjęcia Piotra Sobocińskiego juniora są bardzo wysmakowane i oczywiście lalka wyszła wspaniale. Sama ekipa to już jest coś, bo Marek Kondrat to oczywiście wyjątkowy smaczek w tej obsadzie, ale mamy przedstawicieli polskiej starszej ekstraklasy, no bo przecież w roli prezesowej Zasławskiej Maja Komorowska się pojawiła. W interpretacji Andrzeja Seweryna Staryłęcki to trochę hazardista, który jest przekonany o własnej wyższości. Do tego Krystyna Janda jako hrabina, Joanna Karolowa i Kowalski tutaj dał jej szansę zagrać bez żadnych oczekiwań i zagrała świetnie. Doskonała jest również Agata Kulesza, która wciela się w swatkę. Jej rozmowy ze Stanisławem Wokulskim w tej roli Marcin Dorociński to są momenty świetne i myślę, że to może wejść później do naszego obiegu. Oczywiście wspaniały drugi plan. Maria Dębska w roli wyemancypowanej wdowy Wąsowskiej, przyjaciółki Izabeli Łęckiej, w tej roli Kamila Urzędowska. A to wcale nie koniec, bo baronostwo krzeszowscy w tej roli Maja Ostaszewska i Borys Szyc też wypadają świetnie. No to teraz pojawia się pytanie, jak wypadają Wokulski i Łęcka, czyli najważniejsi w tej całej historii. Kamila Urzędowska, niemal oniryczna na ekranie, a Dorociński, no jak to właśnie, Dorociński, również wspaniały i tutaj nie da się powiedzieć niczego złego. Z budżetem około 80 milionów złotych lalka to jeden z najdroższych filmów w historii polskiej kinematografii, do tego zrealizowany poza tradycyjnym systemem wsparcia. Bez pomocy PiS-u twórcy zrezygnowali nawet ze zgłaszania filmu na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i od początku idą swoją własną drogą. Więc lalka już jest w kinach. Jak mówią twórcy, powstała ona z tęsknoty za kinowym przeżyciem, za zachwytem, jaki potrafi wzbudzić dobry film, bez reszty, wciągając widza w opowieść i pozwalający zapomnieć o świecie zewnętrznym. Miłość po prostu do tekstu Prusa, oczywiście, i to się udziela. 13 minut po 17. Jungle, Someday, Somewhere, teraz w Chili Z. Gramy dalej, polecam, dać sobie głośniej.

0: Mike and the Mechanics w Chili Z to jeden z większych przebojów zespołu Melodii. Mike and the Mechanics, fantastyczne melodie. To myślę taka, no, przypominajka trochę. Mam nadzieję, że słuchaliście ze szczególną uwagą albo podeszliście na luzie jako do kolejnej dobrej piosenki, dobrego zespołu. Swoją drogą to jest bardzo dobry numer do samochodu i dla tych, którzy lubią pop rock brytyjski, grupa Mike'ów i Mechaników, Mike'ów, jednego Mike'a i jego Mechaników, która towarzyszy nam od lat 70. i raczy nas przebojami. No, można powiedzieć, że nawet prawie co płyta to jakiś singiel, który zwraca szczególną uwagę, więc jest to bardzo, bardzo przyjemne, ale zapomniane. Ale ja uwielbiam i mam nadzieję, że wam też się udzieliło. Sophie Tucker przed nami, później Baby Rose, tak wam gramy w środowe popołudnie w naszym Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: A kto w trasie, to pamiętajcie ostrożnie, razem dojedziemy do celu.
2: Autopromocja.
3: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
4: A my rozmawiamy o nich głośno.
3: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
4: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
1: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszamy. Robert Konecki
4: i Mateusz Kowalski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Teraz w netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Za mniej.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Baby Rose wyśpiewała w Chili Z Let Me Go. 22 minuty i będzie 18 w środowe popołudnie. Wrzesień przyniósł nam dwie rozbierane kampanie w odstępie zaledwie tygodnia, bo 9 września aplikacja do obstawiania wyników sportowych pokazała Sydney Sweeney nagą, zasłoniętą jedynie piłkami i sprzętem sportowym. Później Charlie XCX zapozowała na okładce jesiennego wydania Playboya. I oczywiście obie zrobiły to samo, czyli wykorzystały swoje własne ciało, żeby coś wypromować, ale no właśnie, recenzje dostały panie skrajnie różne i wcale nie chodzi o centymetry odsłoniętej skóry. Charlie zebrała głównie komplementy, a Sydney Sweeney spadła lawina krytyki. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego się tak wydarzyło? Playboy przez dekady był synonimem seksu, zarabiania na kobiecym ciele, bo przecież pierwszy numer sprzedał się dzięki Marilyn Monroe, a konkretnie dzięki jej nagiemu zdjęciu zrobionemu kilka lat wcześniej do kalendarza. I rzeczywiście znamy tę całą historię. I oczywiście współpraca z artystkami takimi jak Charlie XCX to dla Playboya najlepsza możliwa terapia wizerunkowa, bo Charlie weszła do tego świata na własnych warunkach. Wywiad przeprowadzony przez Kylie Jenner, do numeru też dołączono płytkę z utworem Playboy Bunny, więc nie jest to sesja, w którym magazyn bierze gwiazdy, tylko gwiazda bierze magazyn. Sydney Sweeney, no tutaj kontrowersje były, przede wszystkim ona się zgodziła reklamować Hazard, bo jednak to jest aplikacja, która sama przedstawia się jako rynek predykcyjny, czyli zamiast akcji obraca się wynikami meczu, gracze obstawiają przeciwko sobie nawzajem, nie przeciwko bookmacherowi. I oczywiście mamy erę body positive i raczej nie powinno to nikogo dziwić, ale jednak istotną rolę ponoć gra tu polityka. W to akurat nie wchodzę. Więc burza wybuchła, ale nie dlatego, że nagle źle, nie podoba nam się ciało kobiety albo że ktoś się rozbiera, tylko Sydney Sweeney w reklamie aplikacji do obstawiania w meczu wpisuje się w szkodliwą fantazję, a Charlie XCX pozuje dla własnego magazynu i nie jest to oburzające. Pozostawiam tę myśl z Państwem i gramy dalej. Mela Koteluk, Odprowadź. 20 minut, będzie 18. Tak Wam gramy w środowym, czyli za co.

Here in My Arms, Leon Bridges, czyli Z, 11 minut i będzie 18. Bardzo przyjemnie wam gramy, swoją drogą przypominam, Leon Bridges to nasza płyta tygodnia. A teraz zmienimy klimat i to tak całkowicie, pozwólcie, no bo potrzebujemy chyba trochę więcej energii. Kajza, to jest dziewczyna, która... No, pamiętamy w teledysku kręconym na nowojorskim Brooklynie w okolicach Greenpointu. Kajza świetnie się ruszała, w tle Manhattan był klimat.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotel.

0: ale mam dość.
1: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
0: Pomogą mi z tym wszystkim?
1: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
0: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
1: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
0: Idealnie. Rezerwuję.
1: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: podcastu, czyli za w środę minęła 18:00. W studiu pojawiła się Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Coś dla kinomanów, którzy lubią horrory, thrillery, kino, science fiction i po prostu takie filmy, które budzą duże emocje. 12. edycja Splat Film Fest, największa w historii wydarzenia, już w październiku. To będzie prawie 100 filmów, polskie i europejskie premiery i spotkania z wyjątkowymi gośćmi. W tym roku oprócz Warszawy pokazy odbędą się też w 9 innych miastach w Polsce. Na ekranach mnóstwo ekscytujących premier, m.in. najnowsze dzieło Bertranda Mandico, Roma Elastica z laureatką Oscara Marion Cotillard, a z festiwalu filmowego we Wenecji przyjedzie The Spiral, włoski kandydat do Oscara. Wśród gości specjalnych w tym roku będzie Julie Corman, żona i współpracowniczka mistrza filmów niezależnych i gatunkowych, nagrodzonego Oscarem za całokształt twórczości Rogera Cormana. W stulecie urodzin artysty na festiwalu zaplanowano retrospektywę jego twórczości. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie wydarzenia, a na wszystko będziemy Was zapraszać od 22 października. Tymczasem biegniemy na krakowski Wawel i przypominamy o tym, że w tym sezonie czeka tutaj na Was bogaty i angażujący program. Angażujący, bo będzie dużo warsztatów i edukacyjnych zajęć, ale do tego nowe, wspaniałe wystawy. Trwa już ekspozycja Lary i Penady, o której mówiliśmy, a w listopadzie będzie można oglądać rzeźby włoskiego mistrza Gian Lorenzo Berniniego.
3: Pochylamy się nad ekstazą. Wyjątkowe dzieła rzeźby włoskiego mistrza, które będą prezentowane w otoczeniu również bozet, czyli takich szkiców rzeźbiarskich wykonanych w glinie i w gipsie.
2: Zapowiada wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska. Także w listopadzie, ale pod koniec miesiąca na Wawelu będziemy mogli oglądać słynny obraz Vermeera, kobieta z naszyjnikiem z pereł. Wielki jazz w Nonspr na koniec. Już podczas tego weekendu wystartuje Jazz Club. Już 4 października zapraszamy na pierwszy z popularnego cyklu koncertów wieczór. Wtedy to na scenie pojawi się m.in. Śląski Jazz Club.
4: Legendarny saksofonista Jan Ptaszyn-Wróblewski twierdził, że to najlepszy polski big band w historii i trudno o mocniejszą rekomendację. Muzycy sięgną po repertuar twórców, którzy wyznaczali kolejne etapy rodzimej sceny. Od komedy po stańkę.
2: Mówi Julia Broniowska z Nonspru.
4: Dzięki nowym aranżacjom kompozycje zabrzmią jednak inaczej i z pełną mocą dużego składu. Nad tym żywiołem zapanuje Aga Zarian, królowa polskiej wokalistyki jazzowej, która nie musi podnosić głosu, by skupić na sobie całą uwagę słuchaczy. Przed nami polski jazz w niezwykle efektownej odsłonie.
2: Ten koncert 4 października o 18:00.
0: Dziękujemy, Magdzie Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: No, to do informowani. Czas rozpocząć kolejną godzinę. Już 3 minuty po 18:00 w tej chwili. Jakub Lachowicz, kłaniam się i zapraszam. Angus i Julia Stone zaczną ze swoim Big Jet Plane.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Później jeszcze Finas wpadnie między innymi. Coś sprzed lat, coś po polsku. Tak to ułożyliśmy, żeby każdy był zadowolony. Gdziekolwiek jesteście, razem nastawiamy się na chillout. Zapraszam. Bardzo miło mi, że jesteście po drugiej stronie. Z Chili Z.

Silu, ty nasz Silu, o, co ty zrobiłeś, jakie to jest piękne. To oczywiście It's a Man's World, którą w oryginale wykonywał przecież James Brown. Znana też była wersja Cher, natomiast Seal potraktował to bardzo, bardzo jazzowo. I to jest piosenka, panie i panowie, o tym, że to świat został w dużej mierze zbudowany przez mężczyzn, ale jednocześnie tutaj Seal akurat śpiewał, że bez kobiet ten świat byłby pozbawiony sensu i kobieta jest dla mężczyzny źródłem miłości i znaczenia. I oczywiście mężczyzna może tworzyć i kontrolować wiele rzeczy, ale nie jest samowystarczalny. A cały ten męski świat jest pusty, bez kobiet. W Dzień Chłopaka zagrałem w Chili Z. Tak, ty podpisuję się pod tym w 100%. Panie, jesteście wspaniałe. Panowie, wszystkiego najlepszego. Kwadrans po 18. Od jutra do 6 października w Warszawie zobaczymy filmy, które po pierwsze opowiadają historię, ale też szukają własnego języka, żeby mówić o dorastaniu, o emancypacji, o tożsamości, o pamięci, bo przed nami właśnie, a propos kobiet, Herdox Film Festival, który pokazuje, jak wiele może pomieścić kino non-fiction, od intymnych, autobiograficznych opowieści po eksperymenty nawet balansujące na granicy dokumentu, fikcji, teatru i performance'u. Więc tegoroczny program to 10 pełnometrażowych filmów, 3 zestawy krótkich metraży oraz sekcja Another Story, która przypomina twórczość europejskich i polskich reżyserek z drugiej połowy XX wieku. I to jest festiwal, który od jutra do 6 października w Warszawie. Kobiety, których historii warto zobaczyć na Herdox właśnie. A u nas teraz po polsku słyszeliście już nową Kaśkę Sochacką z Cortezem. Jeżeli nie, to teraz będzie okazja. Jak my gramy dalej w środowym, czyli Z.

0: To jest piosenka o tym, że dziewczyny potrzebują miłości. Bardzo ładne. Kat Burns w Chili Z. No, powiem tak z męskiej perspektywy, pozwólcie, że nie tylko dziewczyny potrzebują miłości. Mężczyźni też potrzebują. 22 minuty po 18:00, środowy wieczór, spędzamy razem. Kto ma zamiar wychodzić, to naprawdę ubierzcie się ciepło, bo już tak zabrzmie teraz, tak wiecie, jak trochę, jak taki pan w ławce na parku, tak, na ławce w parku. Noce to już wiecie i wieczory chłodne, więc ubierajcie się ciepło. Za moment Sam Smith ze swojej najnowszej płyty.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietly.pl. Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Już w ten piątek Black Coffee powróci do Polski po 8 latach nieobecności. DJ, producent, zdobywca prestiżowej nagrody Grammy i globalna ikona Afro House zagra w historycznej przestrzeni Hali Olivia w Gdańsku. Obok headlinera wystąpi jego najstarszy syn Sona, a o support zadba specjalny gość z Ibizy, Defex oraz Tommy Gustav, Louis i Hypno. Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalnie zaprojektowana scenografia. Ostatnie bilety dostępne na ebilet.pl.
1: Po reklamie.

Alicia Keys i No One, czyli byliśmy w 2007 roku i Alicia Keys wtedy zachwyciła świat tym ogromnym, ogromnym przebojem. I to za nami w Chili Z, zawsze z wielką przyjemnością. 20 minut dzieli nas do 19 w środowy wieczór. Pamiętacie na pewno, że w czerwcu najstarszy most Paryża został zmieniony w wielką grotę? To teraz ten sam artysta, czyli JR, działa w Rzymie. Wielka czarno-biała fala przykryła fasadę Biblioteki Watykańskiej i to są projekty, które przekształcają miejskie otoczenie w platformy dialogu i pokazują zaangażowanie w przełamywanie społecznych podziałów. Wystawa. To jest raczej instalacja, która w polskim tłumaczeniu oznacza powódź. Tym razem czarno-biała fala szeroka na 70 metrów, wysoka na 30 metrów i ta fala przykrywa część fasady Watykańskiej Biblioteki. Miejsce ekspozycji nie zostało wybrane przypadkowo, bo w budynku, który zakrywa, przechowywane są starodruki i rękopisy. Niektóre z nich mają kilkaset lat i fala JR rozpoczyna zaplanowany na 5 lat projekt prezentujący żywioły natury i to, co mogą zrobić z bibliotecznymi zbiorami. Chodzi o to, żeby uzmysłowić. Jest częścią pierwszej w ramach projektu wystawy Aqua. JR sięgnął po ilustrację XIX-wiecznego artysty Dorego, który przedstawia biblijny potop. No, czyli jak widać, miejsce nieprzypadkowe, jak potop to Watykan. Woda, pierwszy żywioł wspomnianego projektu, jest oczywiście zagrożeniem dla bibliotecznych zbiorów i jednocześnie jest niezbędna przy produkcji papieru, bo bez wody książki by nie powstały, ale jednocześnie woda może te książki unicestwić. Taka to właśnie historia. Wystawa jest dostępna w Watykanie i będzie otwarta do 14 maja. Można ją teraz odwiedzać w piątki i soboty, ale ważna informacja obowiązuje. Internetowa rezerwacja. Berlin i Amsterdam teraz. Dublałka, czyli ani Paryża, ani Watykanu, ale Berlin i Amsterdam. Berlin zawsze jest dobrym pomysłem i proponuję teraz posłuchać Gorgina i Piotrka w Chili Z.

kiedyś Bananarama śpiewało o okrutnym lecie, a tutaj Holly Humberstone o okrutnym świecie. Tak, właśnie. 11 minut dzieli nas do 19, czyli zet w środę. Od 20 dzisiaj tryb samolotowy. Polecam, no relaks. A teraz widzę młodego Phila Collinsa, który grał na perkusji mając już kilka lat. No myślę, że może kilkanaście akurat na tym zdjęciu. I w 2016 roku nagrał płytę, na której umieścił swoje własne, największe, najpiękniejsze jego zdaniem przeboje grupy Motown, kultowe. Jeden z tych utworów zagram teraz. I to będzie piękne. No, jakby inne zupełnie inspirowane twórczością artystów grupy Motown, ale jednak to Phil Collins, wujek Phil Collins w oryginale. Tę piosenkę w latach 70. śpiewał zespół The Temptations. Później George Michael zaśpiewał też, miksując to, zdaje się, z utworem Killer Seela. No, to był mashup, zupełnie inny charakter miała ta wersja, a ja wam proponuję dzisiaj wujka Phila. Papa was a Rolling Stone, czyli Z. Niesłyszane, ale będziecie, myślę, mile zaskoczeni. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chilizet jutro od 16. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Do jutra. Pa.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze. To tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, to już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na ciebie.
9: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Po reklamie.

reklama. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl. Po reklamie.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w SkiTeam wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w SkiTeam lub na skiteam.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: No, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.